0: traffic is stuck and you're not moving anywhere. You thought you found
1: to jest Disco Rock.
2: Myśliwce zestrzeliły dziś drona, który wleciał w przestrzeń powietrzną Łotwy. Chodzi o możliwe znęcanie psychiczne nad uczestnikami skandal na kolonii w małopolskich Gorlicach.
3: SK Rock. Raport.
2: 6 punktualnie, Michał Pokrękowski, zapraszam. Łotwa i Finlandia ogłosiły alarm powietrzny. To potem jak myśliwce zestrzeliły dziś drona, który wleciał w przestrzeń powietrzną Łotwy. Alert obowiązuje we wschodnich rejonach kraju, graniczących z Rosją i z Białorusią. Z kolei Finlandia wprowadziła ograniczenia w ruchu lotniczym na niektórych obszarach Morza Bałtyckiego.
3: To jest raport.
2: Prokuratura Okręgowa w Warszawie nadzoruje prowadzone przez Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości dochodzenie w sprawie wycieku danych 19 milionów Polaków. Służby, jak słyszymy, starają się, aby informacje wykradzione z firmy MyDoctor nie były dostępne w darknecie. Na razie nie są one wystawione nigdzie na sprzedaż. O szczegółach Mateusz Chłyston. Mateuszu, co wiadomo o źródle tego ataku?
4: To właśnie ustalają obecnie służby, które zapewniają, że ukradzione dane pacjentów jak dotąd nie wyciekły i są w posiadaniu wyłącznie przestępców. Jak przekazał minister cyfryzacji, hakerzy wykorzystali lukę w oprogramowaniu firmy.
5: To, że ona się zdarzyła, będzie etapem postępowania służb i ewentualnego nałożenia kary. Firma współpracuje.
4: Tłumaczył Krzysztof Gawkowski, podkreślając, że służby nie będą miały litości dla stojących za atakiem cyberprzestępców. Tymczasem rządowa strona, na której powinniśmy móc sprawdzić, czy również nas dotyczy ten wyciek, wciąż nie zawiera informacji na ten temat. Resort cyfryzacji tłumaczy to logistyką.
5: To też zależy od prokuratury i od służb, które pracują. Nie wszystko jest w tym przypadku proste, dlatego że firma też te dane zebrała, była przetwarzająca.
4: Mówił minister cyfryzacji, który zaapelował też do wszystkich obywateli, by zastrzegli swój PESEL.
2: Skandal na kolonii w małopolskich Gorlicach. Nauczycielka opiekująca się grupą dzieci została odsunięta od swoich obowiązków aż do momentu wyjaśnienia sprawy. Chodzi o możliwe znęcanie się psychiczne nad uczestnikami. Szczegóły tej sprawy zna Jakub Solarz.
6: Małopolskie Kuratorium Oświaty broni kierowniczki kolonii.
7: Bardzo jest możliwe, że jest to przerysowane,
6: twierdzi Gabriela Olszowska, małopolska kurator oświaty. Jednak z relacji dzieci wynika co innego. Nauczycielka miała na nich krzyczeć, poniżać je i karać. Moja córka była siwa, blada, fioletowa od płaczu. Nie mogłam jej uspokoić, przekazała w mediach społecznościowych zaniepokojona mama uczestniczki kolonii, która odebrała swoje dziecko jeszcze podczas trwania wypoczynku. Na ten moment nikt nie usłyszał zarzutów, lecz planowane są przesłuchania świadków.
8: Było tam 46 dzieci, no to muszą być one przesłuchane.
6: Mówi Arleta Osikowicz, zastępca prokuratora rejonowego w Gorlicach. Teraz policja i prokuratura będą wyjaśniać, czy na kolonii rzeczywiście doszło do takich naruszeń.
3: Słuchacie raportu w SC Rock.
2: Wakacje już na finiszu, choć uczniowie jeszcze nie chcą o tym słyszeć, to początek szkoły już za nieco ponad 2 tygodnie. Większość ma już wymarzone wyjazdy za sobą, mimo to próbuje z lata wycisnąć jak najwięcej. Jak spędzamy wakacje i jak wykorzystać drugą połowę sierpnia, sprawdzał Paweł Jakubowski.
9: No fajnie, udała się, pogoda najlepsza, gorąco, gorąco, super.
10: Wakacje piękne, Polska piękna, cudowny kraj. To jest wszystko po prostu.
11: Trzeba też się zgrać z ludźmi.
10: Musi być fajna ekipa.
12: Byłam na Mazurach, super. Tak, już urlop był, także już wszystko okej, tak jak być powinno.
11: No ale wyjazd się udał, pogoda była?
12: Tak, dopisała, pogoda była ponad 30 stopni, paliłam się, super.
13: Wyjechaliśmy do Chorwacji.
14: Jeszcze nad wodę jeździmy.
13: Jeszcze wyjazd na jezioro na tydzień.
15: Nie, nie na tydzień, na 2 dni.
11: Czy trzeba coś jeszcze zrobić? Czy tak już czujemy się tacy nasyceni tym latem?
12: Jeszcze mogło być cieplej na pewno.
11: A to będzie w weekend troszeczkę.
12: Mam nadzieję, że będzie ciepło, bo jednak brakuje trochę tego ciepła. Czuję człowiek niedosyt.
16: Wesele w sobotę mamy.
11: To czyli co? Potem podróż poślubna.
16: Tak, dokładnie.
11: Gdzie?
16: Albania.
2: Z kolei pogoda ma dopisać w najbliższy weekend. Są prognozowane spore dawki słońca w każdym z regionów.
17: Jezu, jak będzie gorąco, ludzie.
1: Sponsorem programu jest producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci.
18: Pogoda.
19: A swoją drogą, Michał jest taki kochany. On wie, że my nie za bardzo umiemy w pogodę i potrafimy ją przegadać różnymi głupotami. To od razu powiedział Państwu, jak mają żyć w weekend, żebyśmy my się nie musieli męczyć. Będzie po prostu bardzo, bardzo, bardzo ciepło. Aż do poniedziałku, kiedy rypnie znowu na chłodne.
17: To prawda, no ale lepiej, żeby było ciepło w weekend i chłodniej w tygodniu, tak, niż na odwrót, jak to się już te wakacje zdarzało. Skoro już pogodę mamy za sobą, jak mnie mam, a Państwo szukalibyście na przykład jakiejś inspiracji do tego, żeby dzisiaj sobie spokojnie usiąść i coś pocelebrować, poświętować. Magdalena Kumorek, kojarzysz?
19: Kojarzę.
17: Kolejne 18 urodziny dzisiaj celebruje i akurat jest z nami na sali.
18: Kiedy mam się z nim spotkać, jestem przerażona. Wypijam 3 piwa i setkę na odwagę, ale to nic nie pomaga. Głos mi więźnie w gardle. Nie mogę wydobyć z siebie słowa. Kręci mi się w głowie.
17: To tak jak my przed pracą.
19: Ale to jak? Dokładnie.
1: Sponsorem programu był producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci. Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
20: 6 na 9.
21: 6 na 9.
20: Dziętarska, Olszewski, Góralski od 6 do 9 w SRO.
19: A tak swoją drogą, to dzisiaj jest dzień energetyka i ja dzisiaj jestem bardzo przejęta, bo ja dzisiaj na Mazury jadę pierwszy raz w trasę elektrykiem. Trzymajcie za mnie kciuki.
17: Z nami też jak zawsze elektryzujący Michał Poklęgowski. Michale, czego się możemy po tobie dzisiaj spodziewać?
2: Smrodu w Warszawie, do którego nikt nie chce się przyznać o tym w raportach.
17: Ale to twoja sprawka? Naprawdę?
19: Nie wierzę, moja na szczęście.
17: No nie wiem. Dzień dobry państwu.

0: Dzień dobry Państwu, 15 minut po godzinie 6, to jest piątek, weekendu początek.
1: Wiecie, co ja dzisiaj zrobiłam, jak tu weszłam? Zapaliłam światło.
0: Wow.
1: Ale nie w sensie, że w studiu, bo to bardzo często robię, ale jak się wchodzi do nas na korytarz, to jednak roi się od ludzi, wiesz, po prostu szaleństwo, dzieją się rzeczy, a ja tu wchodzę, tu ciemno. Kurczę, nic nie widzę.
0: To jest tak, ostatni gasi światło, ostatniego gryzie pies, a jak ktoś pierwszy przychodzi, to zapala światło, jest tym gryzącym.
1: Aha, czyli to tak? Poczekaj, to ja mam gryźć teraz, czy mam uciekać przed psem, który będzie mnie gryzł? Nie wiem, Wojtku.
0: Możesz być przynajmniej uszczypliwa. Proszę Państwa, my jak każda szanująca się korporacja mamy dzisiaj dzień odbierania dnia wolnego za jutrzejsze święto, więc do światła, do pracy przyszli tylko radiowcy.
1: Cała
0: firma stoi, nie pracuje i wiem, że wiele korporacji poszło właśnie tym tropem, więc z tej okazji chcielibyśmy przy okazji w ogóle wolnych wniosków podpytać, co robicie, gdzie jesteście, dokąd zmierzacie, czy jesteście w robocie, czy słuchacie nas na wakacjach, czy jesteście w ogóle w jakiej miejscowości się znajdujecie. Poopowiadajmy sobie o sobie troszeczkę nawzajem.
1: Właśnie, bo wszyscy przedłużają pewnie teraz weekend. Na przykład taki sprytny kądzio sobie pojechał, po prostu zapakował się i nas zostawił w ogóle w ten piątek.
0: Kądzio sobie zrobił wakacje, więc Ewa musiała za niego tyrać na mieście.
2: Zbieram wolne wnioski. Uważam, że wakacje są za krótkie. Czyli chciałabyś jeszcze przedłużyć trochę wakacje? No, nie chcę jeszcze wracać do szkoły.
0: Nie powiedział nikt z rodziców.
3: Telefon zaufania Eskirok.
4: Dzień dobry, tak, dzwonię się przywitać ze wszystkimi słuchaczami i całą redakcją.
3: 691-613-613. Ten kawałek dobrze rokuje.
1: Dzieci to nawet nie wiedzą, co rodzice robią, jak oni wyjeżdżają na wakacje, a nie robią tu po prostu party, takie, że hej. Ale na razie póki co Grzegorz Kupczyk i Party Doll.

0: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00. Playlista osobista.
1: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
0: Playlista osobista. W poniedziałki po 21:00 w SC Rock.
1: Zapraszam, Michał Cieślik.
0: Reklama.
2: SK Rock.
3: Gramy dla Was na

0: Gdzie jesteście? Do kogo się dzisiaj odzywamy? Czy jesteście w pracy, na wakacjach? Jak na wakacjach, to w jakiej miejscowości? Jak w pracy, to w jakiej miejscowości? Dawajcie nam koniecznie znać.
1: Czy
0: wiesz,
1: są ludzie, którzy też pracują dokładnie tak samo jak my? Na przykład Klaudia wysłała takie fantastyczne zdjęcie, jest motorniczą tramwaju i napisała: pozdrawiamy z pracy. Na co Wojtek odpisał: pozdrawiamy szerokich torów, czy to tam się mówi? Ja nie wiem, co się mówi w tramwaju.
0: No, nie wiem, czego się
1: mówi. One nie będą za szerokie, Wojtek, te tory, wiesz, no, bo się potem tramwaj nie wpasuje. No taka jest prawda.
0: Ale Hubert, życzymy przyjemnej pracy.
1: Hubert też napisał, wysłał zdjęcie, bardzo ładne zresztą, dużo haszczy. Prawda, szanująca się korporacja wyznaczyła dzień wolny, ale tu robota czeka. Trzeba się pozbyć haszczy. Ostatni kawałek ogrodu do ogarnięcia. Zamykam dzisiaj półroczny rozdział walki z chwastami. Udanego dnia dla was.
0: A wieczorem pan Huber siada wieczorem przy napoju bezalkoholowym i...
2: wyrwałem chwasta.
0: Życzymy tego panu. Kto tam jeszcze?
3: Dobry, dzień dobry. A ja chciałbym pozdrowić całą ekipę ze szpitala Jantar i życzyć wszystkim miłego dnia. Pozdrawiam.
4: Smacznej kawusi i miłego dzionka.
5: Eskarok.

0: punktualnie 6.32. Michał Poklękowski i raport Eski Rok.
1: Eska Rok. Raport.
2: Zapraszam. Koleżeński Sąd Dyscyplinarny PiSu podjął decyzję o wykluczeniu z partii 38 posłów i dwóch senatorów wchodzących w skład Klubu Rozwój Plus, w tym byłego premiera Mateusza Morawieckiego, przekazał rzecznik dyscyplinarny PiSu Karol Karski. Mają oni 7 dni na odwołanie się od decyzji. 4-letnie dziecko spadło z balkonu na 5 piętrze w Łomży dzięki błyskawicznej reakcji sąsiadów, którzy rozłożyli koc nad ziemią. Upadek był zamortyzowany. Matka dziewczynki usłyszy zarzut narażenia córki na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia. Sąd zdecydował, że dziecko zostanie umieszczone w pieczy zastępczej.
1: To jest raport.
2: Prezydent Karol Nawrocki zaakceptował, a premier Donald Tusk kontrasygnował 21 nominacji generalskich, które zostaną wręczone podczas sobotnich obchodów Święta Wojska Polskiego.
1: Rok. Sport.
2: Iga Świątek po raz pierwszy w karierze triumfowała w turnieju WTA w Toronto. W finale wygrała z Jeleną Rybakiną 6-2, 6-3. Pierwszy set miał zaskakująco jednostronny przebieg. W drugim początkowa rywalizacja była bardziej wyrównana, ale w piątym gemie Świątek przejęła kontrolę i po chwili wygrała. To jej 26 tytuł w karierze. Sukces Jagiellonii. Duma Podlasia awansowała do ostatniej rundy eliminacji Ligi Europy. Wczoraj wyeliminowała Rangers FC, remisując na wyjeździe 1-1. Takim samym rezultatem zakończył się w Zabrzu mecz, gdzie Górnik zremisował z Fener z Waroszem. To było za mało i Górnik spada do Ligi Konferencji. W niej do ostatniej rundy awansował Raków, który 1-0 wygrał z Hammarby. A przez problemy z dotarciem na Wyspę Owcze, Lech swój mecz z Klaksvík rozegra dopiero dzisiaj.
3: Tarska, Olszewski, Góralski, 6.

0: polskiej firmie kurierskiej. My nigdy nie mamy wolnego.
1: A pozdrawiamy serdecznie razem z tym kurierem i ze wszystkimi państwem. Wyjeżdżamy do Włoch.
2: Tak, wyjeżdżamy do Włoch i teraz będzie opowieść właśnie podróżnicza, ponieważ można wszędzie niestety w Europie i w ogóle na świecie dostać mandat za rozmawianie przez telefon. I teraz tak, od 2020 roku, od czasów pandemii w ogóle, przed sądami we Włoszech pewna pani toczy batalię o mandat, który dostała. I właśnie w tym 2020 roku patrol Carabinieri zatrzymał panią, która rzekomo rozmawiała przez telefon komórkowy, więc wlepili jej mandat 320 euro. Pani jednak poszła z tym wszystkim do sądu.
1: No.
2: No i w sądzie oznajmiła, że to nie był telefon wcale, co ona trzymała, tylko to był plaster smażonej cukinii.
1: I rozmawiała z cukinią?
2: Właśnie wkładała sobie do ust. A rozmowa, która w tym czasie się odbywała, bo sprawdzili bilingi, odbywała się przez system głośnomówiący.
1: No jasne, oczywiście.
2: No i teraz uwaga. Pani przegrała już w sprawie cukinii ala telefonu, sprawy już w dwóch instancjach, ale po tych 6 latach z próbą udowodnienia, że plaster cukinii to nie telefon, udała się właśnie do Sądu Najwyższego.
1: Proszę Państwa, bo to był ani nie telefon, ani nie cukinia, to był cukiniofon.
3: Tak, słucham.
4: Szczęść Boże, siostro.
3: Szczęść Boże.
4: Mówi Irena z Wrocławia. Czy siostra mogłaby mi powtórzyć sałatkę z cukinii, która była chyba w zeszłym tygodniu podawana?
5: 6/9. Obowiązkowa pozycja radiowa. Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
6: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
5: Reklama. SK Rock. Nowości, które dobrze rokują.

0: Sarnaki, Łosice, Stara Kornica, Leśna Podlaska, Biała Podlaska i dopiero Lublin i całkiem nowy dzień w kinie.
1: Koń, krowa, kura, kaczka, kura, kaczka, drób. O, jest, widzę, droga chyba na Ostrołękę.
2: Najlepsza klasyka rocka.

0: Proszę Państwa, dzisiaj piątek, weekendu początek, a dla niektórych ten weekend tak naprawdę rozpoczął się już wczoraj, jeżeli korporacja na to przyzwoliła. W związku z tym pytamy, gdzie jesteście, co robicie, dokąd dziś zmierzacie?
1: Czekaj, przed chwilą rozmawiam z panem, który nas słucha w Norwegii. Bardzo serdecznie pozdrawiam i zapraszam, bo mówi, że ładne fiordy są, więc absolutnie musimy się kiedyś tam, Wojtek, wybrać.
0: Fiordy mu jedzą z
1: ręki. Właśnie przesłuchuję panią, która się wgrała przed chwilą z Danii i za chwilę opowie o swojej historii z Danii, więc generalnie dajecie nam znać z bardzo różnych miejsc.
0: Bo jesteśmy z Danii, na was.
2: Jak to przy każdym dłuższym wolnym, a teraz wypada sobota, niedziela, sklepy zamknięte, ja mam dwa razy więcej pracy. Gdyż, ponieważ, iż, a dlatego, że pracuję w piekarni i rozwożę pieczywo, także jak zawsze pół auta, tak dzisiaj zawalone całe. No niestety, ktoś musi dowieźć te ciasteczka, bułeczki, pieczywko, żeby ktoś mógł je zezreć później.
1: I tak jest chrupiącą skórką, takie pieczywo, takie jest, takie gorące jeszcze i z masełkiem.
0: Mamy nadzieję, że panu się wszystko dzisiaj upiecze.
3: 6 na 9.

0: Może piątek leniwy, ale nie możemy ze wszystkiego rezygnować.
1: Szkoda szczepić ryja, naprawdę.
2: Nie no, w życiu, ja po weekendzie zawsze w poniedziałek mam takie, naprawdę muszę to czytać, ale w piątek to już jestem wkręcona, uwaga. Krzysztof Gojć eksploruje stolicę z psem i ładuje się do fury za 1 000 000 złotych. Tak resetuje się przed rozwodem. Słuchajcie, przysięgam, że się przyglądam i ja naprawdę mam nadzieję, że ten pies nie miał liftingu.
0: A propos liftingu, coraz szczuplejsza Katy Price pręży stuningowane ciało na Ibizie. I ja wykryłem, że tutaj jest błąd. Powinno być na odwrót. Pręży ciało w stuningowanej Ibizie.
1: Jakaś porażka.
3: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
4: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
5: Ma bardzo piękne, ogromne, jak na oczywiście i 20. Ma 17-calowe felgi, ma czarne wykończenia i w ogóle wygląda bardzo żarliwie i sportowo, więc jak wsiadam się se wrym, a pod maską 1.0.
4: Łukasz Bąk.
6: Jak pokazano ten projekt, to wiadomo, że on nigdy nie będzie produkcyjnym projektem, natomiast wiele z rozwiązań, które się znalazły w tym prototypie, trafiło później do Citroenów AX, BX, CX, do Wizy.
4: Każdą sobotę drifterzy Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
7: Drifterzy! To wy drifterzy!
8: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify.
4: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.00.
3: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa oferująca narzędzia do garażu i warsztatu.
4: Autopromocja. Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21.00. Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu. Rock non-stop. Bez reklam, bez gadania, 100% rocka. Rock non-stop. W każdą sobotę po 20.00, tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje. Reklama. SK Rock. Gramy dla was kawałki, których nie słyszeliście od

0: Wiele wskazuje na to, że były wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski nie przebywa w Naddniestrzu. Na warszawskich Bielanach coś śmierdzi i nie wiadomo co.
1: SK Rock. Raport.
0: Minuta po siódmej, Michał Poklękowski, zapraszam. Myśliwiec NATO zestrzelił drona nad Łotwą. Niespokojny poranek w rejonie Morza Bałtyckiego. Od tego zaczynamy raport o siódmej. Ryga ogłosiła alarm powietrzny w regionach graniczących z Rosją. Tymczasowe ograniczenia w ruchu powietrznym wprowadziła też Finlandia. Te wydarzenia śledzi nasz reporter Michał Rawa. Michale, czy sytuacja już się uspokoiła?
2: Tak, władze w Rydze odwołały już alarm ogłoszony nad ranem. Mieszkańcy otrzymali telefoniczne powiadomienia o zagrożeniu. Dron został zestrzelony przez jeden z myśliwców NATO, który pełni misję Baltic Air Policing. Łotewskie Ministerstwo Obrony przekazało, że bezzałogowiec wtargnął nad terytorium Łotwy w wyniku działań rosyjskich systemów walki elektromagnetycznej. Tymczasem drony miały uderzyć też na terytorium Rosji. Gubernator rosyjskiego obwodu leningradzkiego poinformował o uszkodzeniu portu Ust-Ługa nad Bałtykiem.
0: A to nie pierwszy incydent z dronami w tym roku na Łotwie. Bezzałogowce kilkukrotnie naruszały przestrzeń powietrzną tego kraju, a w czerwcu jedną z maszyn zestrzelili francuscy piloci.
1: To jest raport.
0: Wiele wskazuje na to, że były wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski nie przebywa w Naddniestrzu, ustalił nieoficjalnie nasz reporter. Do polskich śledczych docierają już wstępne informacje od mołdawskiej policji, do której zwrócili się w tej sprawie o pomoc. Więcej szczegółów zna Mateusz Chłystun. Mateuszu, co więcej wiadomo o miejscu pobytu poszukiwanego posła PiS-u?
3: Jak usłyszałem, wysłanie z Tyraspolu podpisanego przez niego wniosku o list żelazny mogło być jedynie próbą zmylenia tropów. Samo nadanie listu z danego miejsca, co podkreślają śledczy, nie jest żadnym sygnałem, że zrobił to autor tego pisma. Policjanci, jak nieoficjalnie ustaliłem, dowiedzieli się, że były wiceszef resortu sprawiedliwości w rządzie PiS najprawdopodobniej w ogóle nie przekroczył granicy Naddniestrza. Jeżeli natomiast Marcin Romanowski przebywa w sąsiedniej Mołdawii, to jak mówią moi rozmówcy, ustalenie miejsca jego pobytu nie będzie trudne. Policja oficjalnie nie mówi o swoich działaniach w tej sprawie, ale wiadomo, że do strony mołdawskiej zwróciło się Biuro Współpracy Międzynarodowej Komendy Głównej. Sam obrońca podejrzanego, przypomnę, potwierdził w swoim wpisie w mediach społecznościowych, że jego klient przebywa poza Unią Europejską.
0: Poseł PiS-u, przypomnę, jest poszukiwany europejskim nakazem aresztowania za aferę w Funduszu Sprawiedliwości.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: I jeszcze nieprzyjemny zapach, do którego nikt, absolutnie nikt, nie chce się przyznać. Od czerwca do ratusza na Bielanach w Warszawie wpłynęło ponad 1500 skarg na pojawiające się w tej dzielnicy stolicy odór. Nie wiadomo jednak, jakie jest jego źródło, a działające tam zakłady przemysłowe twierdzą, że to nie one zanieczyszczają powietrze. Mieszkańcy jednak przyznają:
4: bardzo śmierdzi kwasem, jakimiś innymi świństwami. Najczęściej wieczorem i w nocy.
5: Czasami odczuwamy, tam jest oczyszczalnia, prawda? I tutaj też schuty czasami się odczuwa.
6: Jak można by opisać te zapachy?
5: Chemiczne, no i takie nieprzyjemne, typowe jak ze śmietnika.
7: Panie, tutaj nie ma żadnych odorów. Nie ma tutaj żadnych odorów.
0: Jeżeli chodzi o te śmierdzące świństwa, to władze dzielnicy tłumaczą, że nie mają praktycznie żadnego pola do działania. To ze względu na brak jakichkolwiek przepisów w polskim prawie, które...
6: Ale bawi cię to, Michał? Ludzie nosy zatykają, a ciebie to bawi? Naprawdę?
5: Bawi, że śmierdzi?
0: Ale poczekajcie, sprawa jest naprawdę poważna.
6: No właśnie, a ty się śmiejesz.
0: To ze względu na brak jakichkolwiek przepisów w polskim prawie, które regulowałyby kwestie nieprzyjemnych zapachów.
8: Brakuje rozwiązań prawnych, legislacyjnych, przepisów, które regulowałyby pewne rzeczy. Oczywiście opieramy się tutaj na przepisach Unii Europejskiej, prawda? Myślę, że na chwilę obecną, ilu jest znawców tematu, tyle mamy głosów, prawda, w tej sprawie. A dlaczego te przepisy nie wchodzą w życie, że tak powiem, w naszych przepisach krajowych, to już pytanie do polityków, tak?
0: Mówi Marcin Włodarczyk, radny dzielnicy Bielany. Władze tej dzielnicy planują przeznaczyć blisko 60 tysięcy złotych na rozbudowę sieci czujników, które mają pomóc ustalić dokładnie, gdzie i kiedy pojawia się ten cuchnący problem.
6: Słuchajcie, mam rozwiązanie zdecydowanie tańsze.
5: Ja też.
6: No.
5: No ja uważam, że trzeba wprowadzić regulacje prawne, które będą dotyczyły odoru.
6: A myślałem, że wystarczy dać każdemu po choince zapachowej i problem rozwiązany.
9: Sponsorem programu jest producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci.
10: Pogoda.
5: Ale wyobrażacie sobie na przykład paragraf trzeci, ustęp 777 dotyczy odoru w mieście.
6: No to byłaby poważna sprawa. Proszę Państwa, dzisiaj będzie ciepło, więc ten odór będzie jeszcze bardziej odczuwalny. Od 25 w Białymstoku, 27 w Warszawie, 28 w Bydgoszczy i Łodzi, 30 stopni w okolicach Wrocławia, Poznania, Gorzowa Wielkopolskiego, Szczecina i Zielonej Góry, czyli gorąco. Tak jak u Macieja Maleńczuka, który dzisiaj ma 65 urodziny.
5: Co ty mówisz?
6: I słuchaj,
5: już?
6: Wpadliśmy do niego jednego z wierszem.
10: Moim zdaniem człowiek, który nie zna na pamięć ani jednego wiersza, nie jest człowiek.
11: Niech to będzie za odpowiedź.
10: To nie jest człowiek, to jest zwierzę. Nie po to, kurczę, była w ogóle stoi na stacji lokomotywa i tak dalej.
11: I Litwo, ojczyzna moja.
10: W Litwie, jaka Litwo? Jaka Litwo? Jaka Litwo? Polska! Polska! Bzdura z tą Litwą to w ogóle ścieła na maksa. Nienawidzę Mickiewicza.
11: Spokojnie.
9: Sponsorem programu był producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci. Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
12: 6 na 9. Ziętarska, Olszewski, Góralski. Od 6 do 9.
6: No i się chłop zdenerwował pewnie przez ten odór.
5: No wiadomo, a ja uważam też, ja się zgadzam. Ten Mickiewicz to ściemniał, żeby niby jej mrówki wlazły, ta? Aha.
6: Michale, a co u ciebie tym razem? O czym porozmawiamy?
0: Pogmeramy trochę w życiorysie, barwnym życiorysie przodków ssaków. Dobra, bo są nowe odkrycia. Ja o tym opowiem.
6: Michał Gmarający w ssakach. Tego nam brakowało po raz.

0: pani Alanis od rana jest wszystko fani, czyli zabawnie i bardzo dobrze. 15 minut po godzinie 7 i przypominamy, że dzisiaj razem z Państwem rozkładamy na czynniki pierwsze wolne wnioski. Każdy może w każdej sprawie, ale dziś przede wszystkim sprawdzamy, gdzie jesteście, co robicie, gdzie zmierzacie, jak spędzacie ten weekend, który niektórzy mają przedłużony, a niektórzy są w pracy.
1: Na przykład pan Robert napisał do nas, i to będzie dla nas bardzo duże wyzwanie dykcyjne, że zaprasza nas do Tczewa.
0: Do Tczewa.
1: Do Tczewa, wcale nie na pocztę do Tczewa, bo zastanawialiśmy się, jest poczt w Tczewie, ale tego nie wiemy. Natomiast w Tczewie, moi drodzy, odbędzie się festiwal Grzegorza Ciechowskiego, 15 już festiwal, konkurs piosenek Grzegorza Ciechowskiego i myślę, że będzie to wspaniała historia, 28-29 sierpnia w Tczewie, przypomnę.
0: W tejże miejscowości, koszt tak. Poczt w Tczewie.
1: Tak.
0: Kto jeszcze? Halo?
2: Siemanko, pozdrawiam Was, kierowca wywrotki z zachmurzonej, ale ciepłej Norwegii. Trzymajcie się.
0: Niech pan uważa, żeby się nie wysypać.
1: Właśnie.
0: Dzień dobry, kto jeszcze?
3: Dzień dobry, dzień dobry. A ja się dołączam do tych międzynarodowych wiadomości i pozdrawiam z Zurychu w Szwajcarii, gdzie co prawda nie ma wolnego, ale jest aplikacja SK Rock, więc tak, jest zajebiście. Miłego piątku.
4: SK Rock. Mówimy twoim głosem. Ten kawałek dobrze rokuje.
1: Szwajcaria, tu się oddycha. A teraz Katarzyna Nosowska i Sos Chaosu.
0: Czyli o nas.

0: Witam, dzień dobry. Ja tylko spieszę zameldować w ramach tematu dnia, że 14 sierpnia 1920 roku na polach Ossowa poległ ksiądz major Ignacy Skorupka. Chwała bohaterom Bitwy Warszawskiej. Pozdrawiam.
1: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
2: Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
1: Reklama.

0: będzie teraz miejsce
1: ciszy. Czekaj. O ciszy? Tak. To...
0: Dobra. O, jeśli marzycie o ciszy, to właśnie ukazał się ranking najcichszych miejsc na świecie. Niestety trzeba się będzie dosyć daleko wybrać, bo najciszej jest w Butanie. Ja tam bardzo chciałam kiedyś dojechać.
1: A jak jest w Propanie?
0: W Propanie jest pewnie troszkę głośniej.
1: Zwłaszcza, jak się ze sobą spotkają, ale już ci nie przerywam.
0: Lepiej nie. No więc tak, Butan, Namibia, Botswana, Zambia i Gabon. W ogóle Afryka jest podobno bardzo cicha. Natomiast w Europie niestety, moi drodzy, nie ma super cichych miejsc. Ale na 34. miejscu znalazła się Estonia, potem Finlandia i Szwecja. Teraz możesz zrobić głośniej, bo teraz o najgłośniejszych miejscach. Najgłośniej jest w Singapurze, na Malediwach i na Barbados, wyobrażacie sobie? Bo tam hałasują głównie statki wycieczkowe.
1: No, trzeba uważać. No? Są tacy, którzy hałasu nie lubią.
2: Silence! I kill you! 6 na 9. Esterok.

0: Jaki przypadek czy przepaść? Nie ma przypadków.
1: W życiu nie ma przypadków. Absolutnie, słuchajcie. Można na przykład 1000 zela od nas dostać.
0: Znaczy od nas, od prezentu marzeń, bo to oni fundują tę nagrodę.
1: Ale poczekaj, trochę przez nas to idzie, tak? Więc czujemy się jednak tacy, że to my obdarowywujemy, ale za pomocą prezentu marzeń.
0: Jesteśmy decydentami.
1: Co trzeba zrobić?

0: Dnia. Skazańców stracono w Tennessee, Oklahomie oraz Alabamie. Przez podanie śmiertelnych zastrzyków podał dziś dziennik USA Today.
1: To jest raport.
0: Podczas gdy tysiące osób próbują wydostać się z Sycylii po zakończeniu wakacji albo dotrzeć na wyspę, by rozpocząć tam urlop, tłumy zmierzają w kierunku wulkanu Etna, którego ostatnia aktywność, siódmy dzień, paraliżuje lotnisko w Katanii. Grupy turystów, jak podają włoskie media, wspinają się na zbocze wulkanu, by z bliska zobaczyć rozżarzoną lawę.
1: SK Rock Sport.
0: Iga Świątek po raz pierwszy w karierze triumfowała w turnieju WTA w Toronto. W finale wygrała z Jeleną Rybakiną 6-2, 6-3. To jej 26. tytuł w karierze. A to pech, westchnął Lech. UEFA przełożyła mecz Lecha Poznań. Drużyna mistrza Polski miała spore problemy z dotarciem na Wyspy Owcze na mecz z Klaksvík. Wszystko przez mgłę na tamtejszym lotnisku. Europejska Federacja przełożyła mecz na dziś na godzinę 20. Grały wczoraj pozostałe polskie kluby. Warto to odnotować. Raków wyszarpał awans z Hammarby do ostatniej rundy eliminacji Ligi i Konferencji. Do niej spada Górnik, który przegrał w dwumeczu z Fenerc...
2: No dawaj, dawaj, kibicujemy ci.
0: Daję. Ferenc Varoszem w Lidze Europy. Wiedziałem, się na tym zatnę, w której za to dobrze spisuje się Jagiellonia. Wczoraj poradziła sobie z Rangers i zagra w ostatniej rundzie eliminacji.
2: Ale jak powiedziałeś, a to pech, westchnął Lech, to aż się wzruszyliśmy.
3: No to Feller westchnął Seller.
4: Sześć na dziewięć. Ziętarska, Olszewski, Góralski w SC Rock.

0: proszę państwa, pojawiły się, nie wiem czy zażalenia, ale na pewno spostrzeżenia wobec tego, co się dzieje na naszej antenie. Państwo
1: proszę.
0: Jesteście bardzo czujni, halo, dzień dobry.
2: Witam was w tym piękny poranek, poranny programie. Chciałabym powiedzieć, że naprawdę macie tam świetne poczucie humoru, bo zaraz po tym, jak Michał powiedział, że znowu zaczęto używać śmiertelnych zastrzyków, na przykład w Alabamie, to puszczacie Sweet Code Alabama. Piękny humor. Pozdrawiam serdecznie.
3: Co za przypadek.
1: Absolutny, w ogóle naprawdę niewiarygodny, ale pytamy was, gdzie jesteście, co robicie, jak wam mija piątek w ogóle i wszystkie wolne wnioski zbieramy.
0: No i zapraszamy, halo.
4: To w ramach tematu dnia i odbierania dnia wolnego, pytacie co robimy. Ja właśnie wracam ze studia po 18 godzinach, mam nadzieję złapać chwilę snu i wracać z powrotem do pracy. Pozdrawiam, rodacy.
0: Zobacz, studia,
1: spokój.
0: Wakacje.
1: To jest przecież
0: 18 godzin dziennie.
1: 18 godzin? Z własnej woli?
0: Ludzie, kochani, szanujemy.
5: SK Rock. Mówimy twoim głosem. Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
6: Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no dajcie spokój, ja nie o tym.
5: To był dobry rok. Już we wtorek po 21:00 w SC Rock.
6: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jarosław Bierajewicz.
5: Reklama.

0: Zbieram wolne wnioski.
1: I co mogę powiedzieć dobrego? Cieszę się, że mam taką piękną wnuczkę, to prawnuczkę, nie wnuczkę, tylko prawnuczkę, moją Felę. Felę bardzo, bardzo ją kocham i ona mnie kocha też. Stara się. To wszystko na razie.
2: Nagraj się na Messengera Eski Rock.

0: Dzisiaj taki dzień, że na antenie Jest Kirok można pozwolić sobie praktycznie na wszystko, więc jeżeli ktoś chce zadzwonić i powiedzieć, że to super, że Marcin Budkowski został nowym szefem zespołu Cadillac w Formule 1,
1: to jest niesamowita historia, słuchajcie. To ja się cieszę, że to powiedziałeś głośno, bo ja to powinnam powiedzieć głośno też. I bardzo gratulujemy panu Budkowskiemu i trzymamy za niego kciuki.
0: Trzymamy jak najbardziej. Pytamy też przy okazji, gdzie państwo jesteście, gdzie nas słuchacie, gdzie spędzacie ten wolny weekend albo pracujący weekend. I przy okazji mamy ciekawe spostrzeżenia z Danii.
2: Pozdrawiam Was z Danii, z środkowej Irlandii. Tak przy piątku chciałam się z Wami podzielić tym, co mnie wczoraj spotkało. To już jakiś czas temu wymieniałam ręczniki. Przypomniało mi się, że kiedyś w internecie widziałam takie info, żeby przed wyrzuceniem czegoś z domu sprawdzić, czy ktoś w Twojej okolicy tego akurat nie potrzebuje. I wygooglowałam sobie, że te ręczniki są potrzebne m.in. dla małych kotów, ale też dla jeży. A w Danii jest taka organizacja Przyjaciele Jeży. W Polsce pewnie też coś takiego jest. Skontaktowałam się z nimi, podali mi adres do takiej starszej kobiety, emerytki, która zajmuje się właśnie jeżami sierotami czy chorymi, jakimiś po wypadkach i tak dalej. Dostała ona ode mnie wtedy te ręczniki, bardzo się ucieszyła. Ostatnio zobaczyłam właśnie na Facebooku, że ona poszukuje kartonów. A że ja mam w pracy tego od groma, to poprosiłam dziewczyny na pakowaniu, żeby mi przynosiły różne kartony. Przez tydzień moje biuro wyglądało trochę jak miejsce wypadku Hanki Mostowiak, ale uzbierałam sporo kartonów. Wczoraj wszystkie zawiozłam. Wiecie co, nigdy nie myślałam, że można tak dziękować i tak się cieszyć z tych kartonów.
0: O, piękna sprawa, prawda?
1: No, fantastyczne i w ogóle uważajcie na jeże. Ja wiem, że to ciężko jest, bo one takie malutkie są, ale trzeba uważać, żeby ich nie rozjeżdżać.
0: No, a kartony wiadomo, wrócą w środę.
3: Poranne 6 na 9 w SC Rock.

0: gada, szkoda szczepić ryja, naprawdę.
1: To co, pani pierwsza, czy ja pierwszy?
2: Dobra, poczekaj, to ja teraz zacznę, bo mam takie trochę kuriozum. Laluna zaszalała z filtrem tak bardzo, że aż, uwaga, teraz tak, rzęsy wyrosły jej na włosach. Ja nie wiem, myślę sobie, kto się tam przyczepia i przygląda w to włosy i to włosy wielkie, no, Michale.
1: Jest to na brzuchu, na plecach, pod pachami.
2: Noś.
1: Włosy to włosy. Agata Sieramska i Arkadiusz Milik w walce na kaloryfery pokazali wyrzeźbione ciała na wakacjach. No w sumie wszystko się zgadza. Ona ma kształty, on ma dłuto.
0: To jest jakaś porażka.
3: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
4: Autopromocja. Koszykówka, burgery, Wielki Kanion, Hollywood, Statua Wolności, NASCAR. Ale przede wszystkim muzyka. Jak stany długie i szerokie. Wszędzie, od Nowego Jorku po Alaskę, znajdzie się ktoś, kto tworzy naprawdę ciekawe dźwięki. Zapraszam na pokład mojego Greyhounda. Zabiorę was w wyjątkową muzyczną podróż. Droga 66 w SC Rock. Startujemy już dziś o 21. Łukasz Szczytłowski, zapraszam. Autopromocja. Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21.
5: Dwóch braci. Jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
4: Reklama.

0: To jest SK Rock.
1: 40 osób zostało wykluczonych z partii, przekazał rzecznik dyscyplinarny PiS-u. Media społecznościowe po raz kolejny obiega dezinformacyjne nagranie ćwiczeń Wojska Polskiego, podpisane jako przygotowywanie się Polski na wojnę.
2: SK Rock. Raport.
1: Minuta po ósmej. Michał Poklękowski, zapraszam. Decyzję po rozłamie w Prawie i Sprawiedliwości 40 osób zostało wykluczonych z partii, przekazał rzecznik dyscyplinarny PiS-u Karol Karski do Mateusz Morawiecki oraz jego współpracownicy, którzy utworzyli Klub Parlamentarny Rozwój Plus. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski.
3: Koleżeński Sąd Dyscyplinarny zdecydował o wykluczeniu z PiS-u 38 posłów i 2 senatorów. Uznano, że ciężko naruszyli statut partii poprzez opuszczenie klubu parlamentarnego i wstąpienie do nowego. W przypadku Mateusza Morawieckiego dodatkowo uznano, że 3 sierpnia publicznie ogłosił tworzenie konkurencyjnej nowej partii politycznej. To najpewniej nie ostatnie wykluczenia z PiS-u. Nie rozpatrzono jeszcze sprawy 3 europosłów, którzy także są członkami Stowarzyszenia Rozwój Plus.
1: Wykluczeni parlamentarzyści mają 7 dni na odwołanie się od decyzji.
2: To jest raport.
1: Uważajcie na dezinformację przed świętem Wojska Polskiego. Media społecznościowe po raz kolejny obiega nagranie z ćwiczeń Wojska Polskiego przed defiladą zaplanowaną na jutro, podpisane jako przygotowywanie się Polski na wojnę. O szczegółach na temat tej dezinformacji Aleksander Różkowski.
4: To dezinformacja w najczystszym wydaniu. Wideo z wprowadzającym w błąd podpisem ma w serwisie X już blisko 300 tysięcy wyświetleń. Celem tych postów jest zasianie w społeczeństwie paniki, a co za tym idzie, osłabienie kraju, mówi Grzegorz Małecki, były szef agencji wywiadu.
5: Mają do dyspozycji całe morze obrazów, które w mediach się pojawiają, naszych wojsk, prawda, przygotowujących się do defilady i korzystają z tego, żeby te obrazy przedstawiać, wykorzystywać właśnie w takich zafałszowanych komunikatach, podpisując to w sposób oczywiście intencjonalnie fałszywy, siejąc niepokój.
4: Ważne jest, by nie wierzyć we wszystko, co zobaczymy w sieci, a każdą podaną dalej informację sprawdzać w kilku różnych, zaufanych źródłach.
1: Defilada z okazji Święta Wojska Polskiego odbędzie się na Wisłostradzie 15 sierpnia, jutro, punktualnie o 15.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: Ale fajnie, przodkowie ssaków mogli rodzić żywe potomstwo 236 milionów lat temu, o czym informuje pismo Frontiers in Mammal Science. W okresie permu, czy około 260 milionów lat temu, pojawiły się cynodonty, które są bezpośrednimi przodkami wszystkich ssaków, w tym Homo sapiens, czyli ludzi. Nie było dotychczas jasne, czy rozmnażały się rodząc młode, czy też składały jajka. Nie znaleziono ani jaj cynodonta, ani skamieniałości ciężarnej samiczki. Odpowiedź na to pytanie dała przypadkowa obserwacja dokonana przez studentów studiów podyplomowych na Uniwersytecie w Buenos Aires. Przypadkiem ustalili, że cynodonty bez jaj rodziły żywe potomstwo.
6: No, oczywiście, że
7: no,
6: bez jaj.
7: Jasne, że, ale to cynodonty były z cyby?
1: Nie, cybanty.
6: Michał, ty cynodoncie, kochany ty.
8: Sponsorem programu jest producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci.
9: Pogoda.
6: Ale zaintrygował mnie, jak powiedział, że rodziły żywe potomstwo.
7: No tak,
6: tak
7: to
6: jakby
7: prawda.
6: Wcześniej, miało,
7: wcześniej
6: być inaczej.
7: Miało być inaczej. To prawda, chociaż powiem wam szczerze, że teraz cynodont będzie jednym z moich ulubionych słów. To jest bardzo ładne słowo, cynodont. Znowu, że powiem jak zwykle, że to może być bardzo ładne imię dla syna na przykład.
6: Oczywiście,
7: cynodont
6: tak.
7: Góralski.
6: Bez jajcy cynodonty.
7: Albo cynodont Poklękowski.
6: Och, proszę państwa, dzisiaj na termometrach 25 na wschodzie, 27 w centralnej Polsce, do 30 na zachodzie i jak widać słoneczko już uderzyło co po niektórym do głowy.
8: Sponsorem programu był producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci. Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
0: SK Rock. 6 na 9.
10: Siedlarska, Olszewski, Góralski.
0: Od 6 do 9
10: w SK Rock.
7: Wcale się nic mi nie uderzyło do głowy. Ja wiem, że jest piątek, piąteczek, piątunio, ale trochę się czepiasz, cynodont, wiesz?
6: O, od razu czepiasz. Proszę państwa, skoro gorąco, to...
11: Dlaczego lody się topią? Bo nie umieją pływać.
6: Michala, a co u ciebie?
1: Nowe zalecenia dla cynodontów? Nie, dla fryzjerów. O tym w raportach.
6: Proszę państwa, Michała Suchar nie rozbawił, więc czekamy na coś
1: nie,
6: więcej,
1: nie
6: dobra?
1: Nie, nie bawię mnie wasze żarty w ogóle.

0: Na bruku? Nie życzymy nikomu, żeby tam wylądował?
1: Nie, zwłaszcza po wakajach, ale jeszcze tym bardziej przed wakajami, dajcie spokój.
0: Oczywiście,
1: nie wolno
0: tak
1: na bruku, to strasznie smutne by było, zwłaszcza, że bruk zimny, mokry czasem, daj spokój.
0: Aczkolwiek nie latem. Dzisiaj, proszę Państwa, wolne wnioski, każdy może w każdej sprawie, najpierw zaglądamy na miasto.
2: Zbieram wolne wnioski. Dobrze mieć męża, który wszystko robi w domu.
1: A gdzie się takiego kupuje?
0: Ja nie wiem, też takiego chciałbym mieć. Sprawdzamy, co jeszcze. Państwo o sucharkach, tutaj też był wątek, Michałowi się nie podobało, więc jeszcze raz.
3: Dlaczego noszę w portfelu zdjęcie żony i dzieci? Żeby mi przypominało, dlaczego portfel jest pusty.
0: Od razu. Narodziny nie szkoda,
1: żona,
0: tak?
1: Wiadomo.
0: Dzisiaj też cały czas pytamy, gdzie Państwo jesteście, czy macie przedłużony weekend, bo wiemy, że święto jest jutro, ale niektóre korporacje dały pracownikom taki obowiązkowy dzień wolny dzisiaj. Na przykład Kądziu skorzystał, więc my z niego nie mogliśmy skorzystać.
1: No właśnie, patrz, jeszcze sobie nie daliśmy z niego łacha ani razu.
0: No właśnie.
1: Skandal jakiś.
0: Ale przyjdzie Kryska.
1: Przyjdzie Kryska na Kądzia.
0: A Państwo?
4: Z tego miejsca, ponieważ pożegnałem się jeszcze z Zygmuntem, chciałbym podziękować prezesowi za to, że dał nam dzisiaj dzień wolny, za ten jutrzejszy świąteczny i przedłużył mój urlop o jeden dzień, a z wami też się chciałem pożegnać, będzie mi tak przykro, że nie będę was codziennie rano słuchał, tylko odpoczywał. Trzymajcie się, do usłyszenia 31 sierpnia.
1: Zdrowia, to czyli słuchanie nas to jest bardzo ciężka praca.
0: No, jedni płaczą, bo inni się śmieją. Ciekawy przypadek.
5: Chciałbym być twoim telefonem.
6: Telefon zaufania Eskirok,
5: przy którym teraz śpi.
6: 691-613-613. Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Aśka, co? Aśka, to jest ta scena, w której podajesz tytuł.
1: A dobra, poczekajcie, uwaga. Suede, Emotionally Unavailable.

0: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
1: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
0: Reklama.

0: cisza, ja i czas, to z tych wszystkich rzeczy zgadza się tylko ja.
1: I właśnie dla ciebie, droga koleżanko, redaktor Ziętarska, mam ciekawą ciekawostkę, którą możesz koledze Bąkowi sprzedać w garażu.
0: No.
1: Jest taki człowiek, który wymienił swoje nowe Audi za karty z serii Pokémon.
0: Wariat jakiś.
1: Tak.
0: No szalał chyba.
1: No mówię ci, pan Pritchett w zamian za sportowe R8 dostał potężną kolekcję kart z systemu Pokémon Trading Card Game. W skład transakcji weszły całkowicie nowe, fabrycznie zamknięte zestawy oraz pojedyncze karty z rozszerzenia Sun and Moon, które nie jest już wydawane w oficjalnej dystrybucji. I co to oznacza dla osób, które nie mają pojęcia?
0: Ja nie mam pojęcia, ale rozumiem, że to jest jakiś straszny pieniądz.
1: Łączna wartość tego pakietu pokemonowego to 140 tysięcy dolarów, czyli aktualnie jakieś 500, może trochę więcej, tysięcy złotych. A wartość Audi R8 w tym przypadku nie jest podana, no ale możemy sobie wyobrazić, że generalnie nie jest to tanie auto. To prawda?
0: No to prawda, chociaż powiem wam szczerze, ja bym Smarta za nic nie oddała. A nie, czekaj, ile tam było?
1: 500 tysięcy.
0: A nie, to oddam.
2: Jadę Audi Velvet G, jestem panem każdej wsi. Jest Mariola, jest Teresa, więc jedziemy pod Giesa. 6 na 9.

0: 6 minut soczystego grania Slash, Miles Kennedy, Anastasia. To za nami. Państwo szybciutko jeszcze z ważnymi sprawami dla znajomych.
1: Ja chciałem tylko przekazać koledze Kamilowi, żeby się wreszcie roboty chwycił.
0: Kamil! Wiemy, gdzie jesteś, obserwujemy cię. Na szczęście Michałowi tego nie trzeba przypominać, on już jest na swoim stanowisku.
2: SK Rock. Raport.
3: Trzy osoby z Towarzystwa Pomocy Dzieciom imienia Marii Konopnickiej w Krakowie, które organizowało zbiórkę na chore dzieci, usłyszało zarzuty. Dotyczą one udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, oszustwa na ponad 3 miliony złotych oraz prania pieniędzy pochodzących z tego przestępstwa. Co najmniej 6 osób zginęło w wyniku rekordowych ulew, które wczoraj i też dziś nawiedziły prefekturę Chiba we wschodniej Japonii. Japońska Agencja Meteorologiczna ogłosiła najwyższy stopień zagrożenia, a setki tysięcy mieszkańców wezwano do natychmiastowej ewakuacji.
2: To jest raport.
3: Prezydent USA Donald Trump ogłosił, że nałoży cła na drony sprowadzane do jego kraju, m.in. z Unii Europejskiej oraz państw sojuszniczych. Administracja w Waszyngtonie oceniła, że kraj jest zbyt zależny od importu bezzałogowców oraz ich komponentów z zagranicy.

0: Jeszcze porażka polskich siatkarek na zakończenie memoriału Agaty Mróz, rozgrywanego w Koszalinie. Biało-czerwone przegrały z Włoszkami 0-3. To na dokładnie tydzień przed startem Mistrzostw Europy.
1: Przełknij sobie, przełknij, Michał, ale poczekamy, skoro ciebie mamy w studiu, bo zaraz nam uciekniesz, znowu nie będzie okazji. No. Mamy słuchacza do ciebie z ważnym pytaniem.
2: Cześć, Sławek z Bydgoszczy z tej strony. Ja właśnie tak dosłownie na godzinkę przyjechałem do Torunia i bardzo serdecznie chciałbym pozdrowić wszystkich mieszkańców Torunia, i tych przyjezdnych, i tych na stałe. Tak pół żartem, pół serio proszę zapytać pana Michała, o co chodzi. Posłyszałem, że właśnie jest z Bydgoszczy.
1: No, o co chodzi, Michał?
0: Dobrze pan słyszał, ale o Toruniu nie chciałbym mówić, bo jestem z Bydgoszczy. Już wiecie dlaczego?
1: Nie wiem dlaczego, nie wiem. Wydaje mi się, że dlatego, że akurat w tymże województwie rządzi ta drużyna. Ale mnie zmierzył wzrokiem.
3: 6 na 9. Ziętarska, Olszewski, Góralski, SC Rock. SC Rock. Najlepsza klasyka rocka.

0: Obiecywaliśmy, że pieniądze będą się sypały na antenie. Skidoki to jest ten moment.
1: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
2: What the Friday w SC Rock.
0: To jest ten moment. Dzwonimy dzisiaj do Adriana, który ma ciekawą sprawę do załatwienia.
3: Halo, halo.
0: Dzień dobry.
4: Cześć, Adrianie.
3: Cześć.
4: Gdzieśmy się dodzwoniliśmy?
3: Dodzwoniliście się do Goleniowa.
0: Czy to jest ten Goleniów koło Szczecina?
3: Tak.
4: Wow, kawał drogi od nas.
0: Czy to prawda, że koło was jest taka miejscowość, która się nazywa Żdżary?
3: Tak.
0: I wiesz, jak no, trudno widzisz, napisać i mówić.
4: Gorzej niż
3: jest coś Stolec.
0: O, Stolec.
4: O, proszę bardzo.
0: Słuchaj, jest bardzo to Żółwia nas... Błoć, to co brzmi jak przekleństwo.
4: Żółwia Błoć.
0: Ale wróćmy do Adriana.
4: Słuchaj, poczekajcie. Adrian, zainteresowała nas bardzo twoja opowieść. Ja nie wiem, czy ty jesteś absolutnie gotów do tego, żeby ją wygłosić teraz publicznie, bo jednak chciałbyś sprawić prezent teściowej. Dlaczego?
3: Żeby złapała trochę luzu i wiatru we włosach.
4: Aha.
3: Jakby skakała ze spadochronu.
0: No, ale jeszcze zdradź naszym słuchaczom, dlaczego tego luzu potrzebuje i dlaczego twoim zdaniem go nie ma?
4: No.
3: No, bo nie podchodzi optymistycznie do tatuaży na ciele.
0: Do czyich tatuaży?
4: Napisałeś dokładnie tak, żeby przekonała się, że są rzeczy lepsze niż marudzenie, że ktoś zrobił sobie tatuaż. Ona ci mówi ci na czole se zrób, tak ci mówi?
3: Na dupie.
0: A gdzie zrobiłeś?
3: Ja zrobiłem sobie na przedramieniu i na łydce.
0: A, i napisałeś na przedramieniu kocham, a na łydce teściową.
3: Oczywiście. Będę jeszcze na drugim przedramieniu pomyliłem się.
4: Nic się nie przejmuj. Na mnie jak patrzą, też mówią, taka fajna dziewczyna, taka pomalowana.
0: No. Adrian, myślę, że ten dźwięk oznacza, że... Że 1000 złotych leci do ciebie i do twojej teściowej oczywiście, prawda?
3: No, prawda, oczywiście.
4: Słuchaj, ja nie wiem, czy ty ją namówisz, że jeżeli ona by nie chciała, to nie wypychaj jej z tego samolotu ze spadochronem, ale może rzeczywiście złapie trochę luzu.
3: Mhm. No, mam nadzieję, że złapie i chcę trochę lepszą relację.
0: Zróbmy tak, jak nie będzie chciała skoczyć, to skocz ty, a jej zrób tatuaż.
4: O, i wiesz gdzie?
3: Wiem.
0: Na czole.
3: Na nodze.
0: Tak jest. Pozdrawiam, Adrian. Wszystkiego dobrego dnia. Kłaniamy się.
3: Dziękuję nawzajem. Miłego hej.
0: Pa.
1: Pa. Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć. Prezentmarzeń.com.
5: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
6: Dubaj. Bogactwo. Piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach. Także jako e-book i audiobook.
5: Reklama.

0: Come Together. Zdawał się mówić nasz słuchacz jakieś pół godziny temu na antenie. Przypomnijmy, jak to brzmiało.
1: Ja chciałem tylko przekazać koledze Kamilowi, żeby się wreszcie roboty chwycił.
0: No i co się wydarzyło?
2: No właśnie, bo teraz ja widzę, że koledzy tutaj na zmianę poganiają się do pracy, ale chyba pracują w jednym biurze.
0: No, pan Kamil na linii.
3: Ej, przekażcie Michałowi, że jak już skończy chodzić po biurze, to może w końcu pokaże nam, jak się pracuje. Fajnie, że znalazł czas między nierobieniem a obserwowaniem, czy ja coś robię, żeby nagrać wam jeszcze głosówkę.
0: To jest te dzieciaki w domu. Aha. Mamo, powiedz jemu, że się na niego obraziłem.
2: Oto to właśnie. Kamilu, Michale, dajcie sobie spokój po prostu z tą robotą, piątek jest.
0: Ale ktoś jeszcze ma inne spostrzeżenia?
1: Ja to bym do Kondzia zadzwonił. Ale... Co tam na dniu wolnym słychać?
2: No, ale bardzo proszę, nie mamy nic naprzeciwko, niech pan dzwoni.
0: Będzie mu na pewno bardzo miło, prawda?
4: Ja gut.

0: Dwóch minut brakuje nam do godziny 9, a to oznacza, że my też już zaczynamy weekend.
1: No, zaczynamy weekend, ale Jaro, to zdaje się dzisiaj niewyspany, troszkę oczko musi przecierać.
2: Poczekajcie, podpinam kroplówkę z kawą właśnie.
1: No.
0: Mówisz, że jesteś niewyspana, a nie pijany.
2: Nic nie piję tutaj. Kładę się spać w momencie, kiedy Asia wstawała robić pierwsze czary-mary przed lustrem. Mniej więcej. I tak.
1: To strasznie się późno położyłeś spać, a ja wcześniej wstaję.
0: To dlatego, że Jaro wczoraj poleciał z Lechem Poznań na Wyspę Owcze. Mecz odwołali, więc wrócił do Poznania i dzisiaj leci znowu.
1: Ty czekaj, ale jak będziesz robił takie numery, to zawsze możesz kładąc się spać do mnie zadzwonić.
2: Ale, proszę bardzo.
1: Pogadamy trochę.
0: Jaro, kochany, ale zdradź nam, co tam wczoraj porabiałeś w nocy? Gdzie ty się szlajałeś
2: pierwszy
0: z kolegami?
2: Pierwszy dzień Bittersweet Festival w Poznaniu, gwiazdą którego na koniec, na deser o nocnej już porze był zespół Gorillaz i to było coś fantastycznego, słuchajcie. Ja powiem wam szczerze, kocham tego gościa bardzo. Serduszko dla Damona Albarna. Słuchajcie, to był gościu, bo wiecie, czasem tak jest, że jak ktoś już ma wiele lat stażu, to przyjeżdża na jakiś festiwal, pierwszy raz patrzy, dobra, tyle mamy zagrać, kasa się zgadza, robi to profesjonalnie, ale bez uczuć. A tam było tyle miłości. Fantastyczna sprawa.
0: Czyli program Jara będzie dzisiaj o miłości.
1: I mogłeś do mnie zadzwonić.
0: No, proszę państwa, oddajemy was w dobre ręce.
3: To było 6 na 9 w ESC Rock.
4: Musimy przetestować okrzyk. Jak wejdzie, to wszyscy razem. Jarosław! Jarosław! Jarosław!
5: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
6: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w ESC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
7: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
6: Reklama.

0: Rano nad Łotwą myśliwce NATO zestrzeliły drona, który wleciał w przestrzeń powietrzną tego kraju. Będą zamknięte dla interesantów. Dziś urzędy różnych jednostek w Polsce odbierają sobie wolne.
1: SK Rock. Raport.
0: 9:02, Michał Poklękowski, zapraszam. Polskie służby udaremniły zamach na obywatela Stanów Zjednoczonych ukraińskiego pochodzenia. W Warszawie zatrzymano obywatela Rosji, który miał wykonać egzekucję, poinformował premier. Ze szczegółami Michał Skolimowski.
2: Cała operacja była realizowana we współpracy z amerykańskimi służbami. Premier Donald Tusk przekazał, że egzekucji udało się zapobiec w ostatniej chwili dzięki sprawnej akcji ABW i policji. Zaznaczał też, że to sytuacja bez precedensu.
3: Pierwsza taka sytuacja, że ktoś na zlecenie rosyjskie decyduje się na zamach wobec obywatela amerykańskiego na terenie innego kraju NATO.
2: Szef rządu przekazał też, że człowiek, który miał być celem zamachu, był niewygodny dla reżimu Putina. Policja z kolei informuje, że zatrzymany mężczyzna ma 29 lat, usłyszał zarzut przyjęcia zlecenia zabójstwa i został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Grozi mu do 15 lat więzienia.
1: To jest raport.
0: To mogło być celowe działanie Rosjan. Rano nad Łotwą myśliwce NATO zestrzeliły drona, który wleciał w przestrzeń powietrzną tego kraju. W akcji brały udział włoskie myśliwce Eurofighter, które stacjonują w litewskich Szawlach w ramach misji. Łotewskie władze prowadzą teraz poszukiwania szczątków drona i sprawdzają, czy spowodował jakiekolwiek szkody. Według doniesień bezzałogowiec był prawdopodobnie ukraiński i pierwotnie miał zaatakować cel w Rosji. Rosyjskie działania elektromagnetyczne potwierdzają również celowe przekierowanie i skierowanie drona w naszą przestrzeń. Dron operował na stosunkowo dużej wysokości, w związku z tym jego szczątki mogą znajdować się daleko od miejsca zdarzenia. Przekazała rzeczniczka sztabu połączonego łotewskich sił zbrojnych. Alarm powietrzny obowiązywał nie tylko na Łotwie, także Finlandia. Nad ranem wprowadziła tymczasowe ograniczenia w ruchu lotniczym.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Będą zamknięte na 4 spusty. Dla interesantów odbiją się od drzwi. Dziś urzędy różnych jednostek w Polsce odbierają sobie wolne. To za święto przypadające jutro, czyli w sobotę 15 sierpnia. Biura samorządowe i centralne nie przyjmują petentów na miejscu, ale wybrane usługi zrealizują na przykład online, na przykład w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.
4: Wszystkie nasze elektroniczne usługi będą czynne zarówno 14 sierpnia, jak i w świąteczny weekend. Wnioski i dokumenty będzie można składać przez portal EZUS. Można w nim również utworzyć zaświadczenia z danymi z własnego konta, na przykład o wysokości emerytury czy o saldzie firmy. Będą też dostępne wszystkie aplikacje mobilne zakładu.
0: Mówiła rzeczniczka lubelskiego oddziału ZUS-u Małgorzata Korba. Samowolne za święto przypadające w sobotę wynika z kodeksu pracy. Termin odbioru jest dowolny, musi tylko przypadać w tym samym okresie rozliczeniowym. W całej administracji rządowej to wolne odgórnie zostało wyznaczone na dziś, by uporządkować pracę urzędów.
5: Pogoda.
0: Dziś, piątek, niebo będzie bezchmurne albo tylko lekko zachmurzone. Nie będzie padać. Na termometrach od 23 stopni na wschodzie i na południu, przez 26 w centrum i na północy, do 30-stopniowego upału na Dolnym Śląsku.

0: wiesz, co chcesz.
1: Jeszcze w temacie tego, o czym mówiłem przed dziewiątą, że jestem trochę niewyspany, bo rzeczywiście nieco ponad 3,5 godziny snu, to przyznajcie Państwo sami, trochę za mało. Gdybym chrapał na antenie, proszę dać znać. Postaram się, ale może się zdarzyć. 14 minut po dziewiątej. Pan Jaro, zapraszam na kultowe historie.
2: Ten kawałek dobrze rokuje.
1: You know I'm no good w wersji The Rolling Stones.

0: Pan Leny Grawicz w Ester Rock. Już 9:25. Teraz będziemy wspominać trasę koncertową. Początek pewnej trasy koncertowej zespołu z Ameryki.
1: Kultowe historie w Ester Rock.
0: Był 14 dzień sierpnia roku 2002, gdy Gansi rozpoczęli światową trasę koncertową Chinese Democracy. To był koncert, który odbywał się w Hongkongu. Paradoks tej sytuacji był taki, że zaczęli promować album, który miał się ukazać dopiero za, jak się okazało, 6 lat. Chyba rekord, jeżeli chodzi o promocję albumów przed czasem. 15 lat wcześniej, w roku 1987, też 14 sierpnia zaczynali trasę koncertową, tyle że wtedy byli już po wydaniu swojej debiutanckiej płyty, no i rozpoczynali swoje pierwsze północnoamerykańskie tournée koncertem w Halifax. Nie byli wtedy główną gwiazdą, bo występowali u boku zespołu Descartes. Paradise City.

0: Kiedyś, gdy Polska była szara i biedna, to człowiek chciał z tej Polski wyjechać za pieniądzem, za lepszym życiem, za ładniejszymi ulicami, chodnikami, placami zabaw. A teraz? Teraz wraca, bo u nas jest chyba najlepiej, jeżeli chodzi o Europę. Co państwo myślą? Kult i Polska z czasów tych dawnych, minionych, które już nigdy, mam nadzieję, nie wrócą. W ST Rock za moment Merlion.
1: Autopromocja. Porachunki osobiste. ST Rock.
2: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
3: Każdą sobotę o 7:00
2: w ST Rock.
1: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ST Rock.
2: Konrad Olszewski, zapraszam.
1: Autopromocja. Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
4: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
1: Reklama.
5: ST Rock. Radar.
6: Zapraszam. Michał Prokopowicz. W trakcie koncertu Avenged Sevenfold w Montrealu doszło do sytuacji, która błyskawicznie stała się wiralem w sieci. Lider formacji M Shadows zauważył w tłumie fana z transparentem i bez wahania wciągnął go na scenę. Chłopak przejął mikrofon i dał wokalny popis, którym zachwycił się wokalista Avenged Sevenfold, a wideo z tego koncertu znajdziecie w zakładce Radar na skrock.pl.
1: ST Rock. Radar.
7: Hey, what up, everyone? Corey Taylor here from Slipknot and Stone Sour.
8: This is Anthony Kiedis of
9: the Red Hot Chili Peppers.
8: And Flea, inviting you to keep it tuned.
10: Right here!

i Marillion w Esterok. A teraz Maciej Maleńczuk, a w zasadzie Mirosław. Wiecie, że tak naprawdę ma na imię? Przychodził na świat 14 sierpnia roku 61, więc dzisiaj ma 65 urodziny. Wiem, że Państwo kojarzą go z Krakowem, ale urodził się w Wojcieszowie, niedaleko Jeleniej Góry. Człowiek, o którym można powiedzieć wiele, a najlepiej mówi już sam tytuł biograficznej książki wywiadu, jaki zrobiła z nim kiedyś Barbara Budzy. Ćpałem, chlałem i przetrwałem. Ale byłoby skrajną nieodpowiedzialnością i niesprawiedliwością skupiać się tylko na ciemnych stronach jego przygód, bo to naprawdę wyjątkowa postać na naszej scenie. Z jednej strony piosenka, z drugiej poeta i to jeden z najlepszych w ostatnich latach w Polsce. Pan Maciej, albo Mirosław, jak kto woli, zaliczył w swoim życiu udział w Pudelsach, w Homo Twist, a także w znakomitym projekcie Jugoton, a potem także Jugopolis. Wszystkiego najlepszego na urodziny.

0: Queen i Somebody to Love na chwilę przed godziną 10. Teraz raport, a potem wrócimy do muzyki i opowieści rockowe będą na przykład o zespole Florence and the Machine, ale najpierw Państwo pozwolą, że po raporcie pojawi się Marilyn Manson.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Ma bardzo piękne, ogromne, jak na oczywiście i 20, ma 17-calowe felgi, ma czarne wykończenia i w ogóle wygląda bardzo żarliwie i sportowo, więc jak wsiadam się se wrym, a pod maską 1-0.
1: Łukasz Bąk.
3: Jak pokazano ten projekt, to wiadomo, że on nigdy nie będzie produkcyjnym projektem, natomiast wiele z rozwiązań, które się znalazły w tym prototypie, trafiło później do Citroenów AX, BX, CX, do Wizy.
1: Każdą sobotę Drifterzy Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! To wy drifterzy!
5: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
6: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa oferująca narzędzia do garażu i warsztatu.
1: Autopromocja. Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21.
7: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
8: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
1: Reklama.
9: Śmiertelne potrącenie na przejeździe kolejowym w Toruniu. Na miejscu pracuje policja i prokuratura. Na ostatnie 2 tygodnie wakacji rząd przywraca część programu ceny paliwa niżej.
10: SK Rock. Raport.
9: 10. Michał Poklękowski, zapraszam. Zablokowana jest droga ekspresowa S5 w miejscowości Sobiejuchy koło Żnina w Kujawsko-Pomorskiem w kierunku Poznania. Zderzyły się tam ciężarówka i samochód osobowy. Na razie nie ma informacji o ewentualnych osobach poszkodowanych.
10: To jest raport.
9: Śmiertelne potrącenie na przejeździe kolejowym w Toruniu. Dramat rozegrał się przy ulicy Kluczyki chwilę po godzinie 8. Na miejscu pracuje policja i prokuratura. Są utrudnienia w ruchu kolejowym. Ze szczegółami nasza reporterka z Torunia, Marta Łazarska.
11: Pociąg, który brał udział w zdarzeniu, to bryda relacji Bydgoszcz Główna, Warszawa Wschodnia. Na ten moment utrudnienia dla tego kursu sięgają około 2 godzin. Z opóźnieniem około 15-minutowym muszą liczyć się także pasażerowie jadący przez Toruń Głównym do Lublina, Katowic, Wrocławia czy Gdyni. Mowa o pociągach takich jak Kujawiak, Doker, Hutnik czy Niegocin.
9: Od poniedziałku tańsze tankowanie. Na ostatnie 2 tygodnie wakacji rząd przywraca część programu ceny paliwa niżej. Będzie niższy VAT, do tego maksymalne stawki za litr. Z tymi informacjami Michał Skolimowski. Ale to o ile konkretnie będzie taniej?
12: Z rządowych wyliczeń wynika, że tankujący w zależności od paliwa zaoszczędzą od 90 groszy do ponad złotówki na litrze.
13: No więc będziemy mieli CPN, radykalnie niższy VAT, jedno z najniższych cen w Europie, ale ja wiem, ciągle będzie drogo.
12: Mówił premier Donald Tusk. Obniżki będą obowiązywały od najbliższego poniedziałku do 31 sierpnia. Ceny maksymalne paliw na każdy dzień, tak jak wcześniej, będzie ogłaszał minister energii. Kierowcy czekali na te informacje i cieszą się, że będzie taniej.
14: Jestem bardzo zadowolony. Wczoraj zatankowałem bak za ponad 500 zł i na pewno jest to dobra wiadomość dla kierowców.
15: Obniżki zawsze się przydadzą.
12: Obecnie litr diesla kosztuje średnio około 8 zł i 10 groszy, a benzyny 95 7,30.
10: Słuchacie raportu w SC Rock.
9: Iga Świątek po raz pierwszy w karierze triumfowała w turnieju WTA na twardych kortach w Toronto. Rozstawiona z numerem 7, polska tenisistka w finale wygrała z Kazaszką Jeleną Rybakiną.
1: SK SK Rock Biznes.
9: Piątek jest ostatnim w tym tygodniu dniem, w którym można zrobić zakupy. Niektóre sklepy będą czynne dłużej nawet. W sobotę, czyli jutro, większość sklepów będzie nieczynna w związku z przypadającym na jutro świętem. Zgodnie z przepisami w listopadzie powinna zostać powołana Komisja Rozwoju i Bezpieczeństwa Sztucznej Inteligencji, czyli organ nadzoru rynku AI. Według ekspertów nie zacznie ona jednak działać jesienią, bo jest zbyt mało czasu m.in. na zatrudnienie specjalistów. Miała przyspieszać pracę i obniżać koszty, tymczasem większość pierwszych wdrożeń AI w biznesie w Polsce to porażka, pisze w piątkowym wydaniu Rzeczpospolita. 3 na 5 pierwszych wdrożeń AI w biznesie kończy się niepowodzeniem. Za $1 amerykańskiego trzeba zapłacić dziś 3,73 zł. Euro kosztuje 4,31 zł, frank szwajcarski 4,58 zł i funt brytyjski 5 zł.
1: Pogoda.
9: W piątek niebo będzie bezchmurne, tylko lekko zachmurzone. Nie będzie padać. Na termometrach od 23 stopni na wschodzie i na południu, przez 26 w centrum i na północy, a 30-stopniowy upał dzisiaj, m.in. na Dolnym Śląsku.
1: SK Rock. Kultowe kawałki. Kultowe historie. Zaprasza Jaro Sobierajewicz.

wyjątkowy zimny maj ze Spumana. Byłem wczoraj na pierwszym dniu festiwalu Bittersweet w Poznaniu, no i byłem na koncercie zespołu, który gra generalnie smutne piosenki. To znaczy, smutne są głównie teksty, ale muzyka też ostatnio meandruje w takie bardziej melancholijne klimaty. A mimo to bawiłem się świetnie. Zresztą jak sam zespół, który na scenie był pełen, jak mówiłem przed dziewiątą, miłości. Damon Albarn to człowiek, który czego się nie dotknie, zamienia w złoto. Zaczynając od Blur i poprzez wszystkie projekty docierając do zespołu Gorillaz. Bardzo mi się podobało, bo to zwykle albo czasem się widzi, że muzyk schodzi ze sceny, by pośpiewać do tłumu przy barierkach. To znany widok. Ale on śpiewał i jednocześnie podpisywał płyty. Nie tylko zresztą płyty. Jednemu panu, który miał na sobie na szyi gorset, podpisał także to, co chroniło jego szyję przed jakimiś kontuzjami na koncercie zespołu Gorillaz. Feel Good to było przedostatnie nagranie, jakie wczoraj zagrali w Poznaniu.

Back in Black zespołu AC/DC. A teraz będzie wspomnienie trochę polityczne. Pamiętaj Państwo, jak prezydentem Stanów Zjednoczonych był Barack Obama. To był prezydent, który co jakiś czas ogłaszał swoje playlisty z piosenkami, które w jakimś tam stopniu grzały go najbardziej w życiu. No i z tego co pamiętam, nawet miały dwie odsłony. Taką na dzień i taką na noc. I te playlisty brzmiały dobrze, także dla fanów muzyki rockowej, bo znalazły się na nich takie nagrania dokładnie 11 lat temu, jak Gimme Shelter do Rolling Stones, jak Tombstone Blues Boba Dylana, jak piosenki Coldplaya, Boba Marleya czy Arety Franklin. Była też na tej liście ogłoszonej po raz pierwszy 11 lat temu Florence Welch ze swoim zespołem The Machine. Na liście prezydenta Obamy 11 lat temu znalazła się ta piosenka, Shake It Out.

0: Smith, który mógł skończyć na tym jednym hicie, bo potem w latach 80. działy się u nich rzeczy złe, niedobre, paskudne i byli blisko tego, by już nie wrócić. A jednak, jak Państwo pamiętają, wrócili na przełomie dekady lat 80. i 90. Ale do tej historii sobie jeszcze kiedyś wrócimy. Amerykańska grupa Aerosmith. A gdyby ktoś chciał więcej amerykańskiej muzyki, to serdecznie polecam dzisiaj Esk Rock po 21.
1: Autopromocja. Koszykówka, burgery, Wielki Kanion, Hollywood, Statua Wolności, NASCAR. Ale przede wszystkim muzyka. Jak Stany długie i szerokie. Wszędzie, od Nowego Jorku po Alaskę, znajdzie się ktoś, kto tworzy naprawdę ciekawe dźwięki.
2: Zapraszam na pokład mojego Greyhounda.
1: Zabiorę Was w wyjątkową muzyczną podróż. Droga 66 w SC Rock. Startujemy już dziś o 21.
2: Łukasz Szczeciłowski, zapraszam.
1: Autopromocja. Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21. Playlista osobista.
3: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
1: Playlista osobista. W poniedziałki po 21 w SC Rock.
3: Zapraszam, Michał Cieślik.
1: Reklama.
4: Hi, how's it going? We're called Muse.
5: Hi, this is Trey Cool of Green Day.
6: My name is Trey and I play bass.
7: My name is Wolf, I play the drums in the

Vacation of Life zespołu R.E.M. A teraz wędrujemy do Nowego Jorku, gdzie 13 lat temu żegnał się z życiem w zdecydowanie zbyt wczesnym wieku, bo ledwie 67 lat, Alan Lanier. Amerykański muzyk, który tworzył muzykę dla różnych artystów, jak na przykład dla Jenego Cale'a, dla The Clash czy dla Patti Smith, z którą zresztą przez długi czas był związany w latach 70., ale do historii przeszedł jako współzałożyciel i klawiszowiec, i czasem też gitarzysta legendarnego zespołu rockowego Blue Oyster Cult.

0: piosenka, która znajduje się na albumie o tytule Wtorek. Ale to nie jest tak, że grupa Remont wydawa kolejne albumy tytułując je kolejnymi dniami tygodnia. Po prostu tak im wypadło te 26 lat temu. Supergirl, Remont w ST Rock. Za moment 11 i raport Eski Rock przed nami. A potem Myslowic.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Napisałeś dokładnie tak, żeby przekonała się, że są rzeczy lepsze niż marudzenie, że ktoś zrobił sobie tatuaż.
3: A gdzie zrobiłeś?
4: Zrobiłem sobie na przedramieniu i na łydce.
3: A, i no napisałeś na przedramieniu kocham, a na łydce teściową.
4: Oczywiście, będę jeszcze na drugim przedramieniu pomyliłem się.
5: Jeżeli chodzi o te śmierdzące świństwa, to władze dzielnicy tłumaczą, że nie mają praktycznie żadnego pola do działania. To ze względu na brak jakichkolwiek przepisów w polskim prawie, które...
3: Ale bawi cię to, Michał? Ludzie nosy zatykają, a ciebie to bawi? Naprawdę?
2: Naprawdę? Że śmierdzi?
5: Ale poczekajcie, sprawa jest naprawdę poważna.
3: No właśnie, a ty się śmiejesz.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
6: Reklama.
7: Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
8: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
7: Reklama.
9: Rosjanin skazany w Moskwie na 23 lata kolonii karnej za rzekomą współpracę z polskim wywiadem wojskowym. Wulkan Etna wciąż paraliżuje ruch turystyczny na włoskiej Sycylii. Za chwilę relacja naszego reportera, który jest na miejscu.
10: SK Rock. Raport.
9: 11. Michał Poklękowski. Zapraszam. Rosjanin Georgi Pirogow, skazany w Moskwie na 23 lata kolonii karnej za rzekomą współpracę z polskim wywiadem wojskowym. Według FSB miał zbierać informacje o rosyjskich systemach rakietowych, przekazywać dane osób mających dostęp do tajemnic państwowych oraz wspierać finansowo ukraińską armię. Rosyjskie media pokazały nagranie z jego przesłuchania i sądu. Materiały są trudne do weryfikacji. Pojawiają się oczywiste podejrzenia, że sprawa może mieć charakter procesu pokazowego. Za co ci płacono? Za współpracy i perspektywy. Rozumiałeś, że współpracujesz z Polską? No cóż, chyba tak. Chciałeś kontynuować współpracę? Tak. Czego potrzebowali? Oczywiste jest, że interesują się jakąś przydatną dokumentacją techniczną. FSB twierdzi, że Pirogow po wyjeździe z Rosji nawiązał w Polsce kontakt z przedstawicielem wywiadu wojskowego, a potem organizował także dostawy wyposażenia z Polski na Ukrainę. Niezależne rosyjskie media informują, że w 2024 roku mężczyzna zaginął podczas pobytu w Uzbekistanie, a potem znalazł się w rosyjskim areszcie. Informacje rosyjskich służb nie sposób potwierdzić w niezależnych źródłach.
10: To jest raport.
9: Wulkan Etna cały czas paraliżuje ruch turystyczny na Sycylii. Tysiące osób próbują wydostać się z wysp albo dotrzeć na nią na urlop. Tymczasem władze od soboty do godziny 2 w nocy przedłużyły zakaz lotów na kluczowym lotnisku w Katanii, największym na Sycylii. Wielu turystów próbuje z kolei dostać się jak najbliżej dymiącego krateru, co jest głupim pomysłem. A na miejscu jest nasz dziennikarz, nasz reporter Marek Balawajder.
11: Ten kontrast widać tutaj bardzo wyraźnie. Z jednej strony Etna nadal przyciąga wzrok, jak teraz widzę, dymi się z tego pierwszego i drugiego krateru. Z drugiej strony tysiące turystów mierzą się z zupełnie inną rzeczywistością. Odwołane loty, wielogodzinne przejazdy przez wyspę i szukanie miejsca w samolotach z innych lotnisk. Sam wczoraj próbowałem wrócić z Palermo do Krakowa, ale lot został nagle odwołany. To pokazuje, że problem nie kończy się już na Katanii, dlatego rada dla tych, którzy dopiero tutaj lecą, jest bardzo prosta. Przyjeżdżać można, ale trzeba mieć plan B, sprawdzać lot kilka razy dziennie, zachować zachować elastyczność i nie zakładać, że powrót odbędzie się dokładnie tak, jak zapisano na bilecie. Z Sycylii, Marek Balawajder.
10: Słuchacie raportu w SC Rock.
9: W Łódzkiej Alei Gwiazd na Piotrkowskiej odsłonięto gwiazdę wybitnego operatora filmowego Krzysztofa Ptaka. Był autorem zdjęć do filmów, które na stałe zapisały się w historii polskiego kina, między innymi Eddie, 300 mil do nieba, Mój Nikifor, Jasminum czy Dom zły.
6: Krzysztof Ptak, mistrz sztuki obrazu, pionier technologii cyfrowej, odważny eksperymentator. Artysta o nieograniczonej wyobraźni. Wystarczała mu odrobina światła, by z filmu wydobyć jego ducha, zbudować nastrój i poetyckość kadru.
12: Wspaniały przyjaciel, fantastyczny filmowiec, a też człowiek kina. Piotr Trzaskalski, reżyser filmu Eddie. No, Eddie nie byłby taki, gdyby nie praca z Krzysiem. Krzysiek zostawiał ogromne pole do działania reżyserowi, jeśli reżyser miał coś do powiedzenia. Zauważył, że ja mam, więc zostawił mi sporo miejsca. Resztę wypełnił sobą i to w sposób przepiękny.
9: Dodam, że Łódź upamiętniła wybitnego operatora filmowego w 10. rocznicę śmierci artysty.
1: Pogoda.
9: W piątek niebo będzie bezchmurne lub tylko lekko zachmurzone. Nie będzie padać. Na termometrach od 23 stopni na wschodzie i południu przez 26 w centrum i na północy i 30-stopniowy upał na Dolnym Śląsku.
1: A teraz kultowe kawałki, kultowe historie. Zaprasza Jaro Sobierajewicz.

0: i pomyśleć, że poprzedni singiel Detrox okazał się klapą. A przy drugim był wybór między tym kawałkiem a coverem zespołu The Loving Spoonful Did You Ever Have to Make Up Your Mind. Dobrze, że zdecydowali się na ten pierwszy, czyli na piosenkę, którą teraz Państwu zagrałem. Wielki hit, który ma już ile? 60 lat? Dokładnie 60.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: A ta piosenka ma kilka miesięcy. Cool Kids.

0: Skanganazy Hedonizm, Westy Rock. A teraz będzie o singlu sprzed, prawie 50 lat.
1: Kultowe historie w Esce Rock.
0: Był 14 dzień sierpnia roku 78, gdy The Police wydali swój trzeci z kolei singiel o tytule Can't Stand Losing You. Bardzo ładna piosenka, prawda? Która potem na brytyjskiej liście przebojów dotarła nawet na miejsce drugie. Ale ja nie o tym chciałem mówić, bo kontrowersje wywołała okładka płyty, czyli tego 7-calowego singla wydanego wtedy na winylu, który to został wycofany przez część sklepów w Wielkiej Brytanii. No i też jak w Ameryce się pojawił, to też wzbudzał olbrzymie kontrowersje. Bo na okładce jest mężczyzna wiszący na szubienicy. Było to bezpośrednie nawiązanie do tekstu utworu, który opowiada o nastolatku grożącym samobójstwem po rozstaniu.

bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: Kilka lat temu, pewnie z 5 przynajmniej, na męskim graniu ten kawałek śpiewali Dawid Podsiadło i Vito Bambino, ale wiecie co? Oryginał mi się bardziej podoba. Piosenka, która śpiewa o tęsknocie za czasami dzieciństwa. No i tutaj pełna zgoda z Maćkiem Kurowickim, że akurat pod tym względem kiedyś mogło być fajniej. Hurt i Załoga G za nami. A co przed nami? Między innymi wspomnienie projektu Dave'a Grohla i absolutnych początków Foo Fighters, ale najpierw Iggy Pop.
1: Autopromocja. Melina. Melina. S-Rock.
2: Rafał Sumowski.
3: Ja nigdy nie przestałem wierzyć w to, że ja potrafię być śmieszny. Jezu, żebym nie zmarnował tym ludziom wieczoru, że wiesz, no jednak, nie wiem, zapłacili za nianie, zapłacili pieniądze za bilet. Czy ja jestem w ogóle tego warty? Nabrałem z czasem doświadczenia, ale na początku ja byłem przestraszony tą odpowiedzialnością, że mogę komuś zepsuć wieczór.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
2: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21. Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu. Rock non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rock non-stop. W każdą sobotę po 20:00. Tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje. Reklama. SK Rock. Radar.
5: Zapraszam. Michał Prokopowicz. W obozie formacji Blur po ostatnim koncercie, który odbył się 2 lata temu, zapadła cisza. Wielu fanów zastanawia się, jaka przyszłość czeka brytyjską grupę. W tym temacie postanowił wypowiedzieć się bębniarz grupy, czyli pan Dave, który zdradził, że powrót zespołu to tylko kwestia czasu. Szczególnie po tym, jak panowie ostatnio się ze sobą pożegnali na lotnisku. Szczegóły znajdziecie na skrock.pl.
1: SK Rock Radar.
6: Hi, I'm Hosier.
7: Hey, this is Jake.
8: And Josh from Greta Van Fleet.
9: Cheers to Rum Bumblefoot Thaws, Guns N' Roses. Sluhache Eskira.

Last for Life, Iggy Pop, albo jak mówią Czesi, Iggy Pop w SC Rock. A teraz zespół Foo Fighters, który jak wiadomo był na początku jednoosobowym projektem Dave'a Grohla, który po samobójczej śmierci Kurta Cobaina, odreagowując, zaczął tworzyć nową muzykę. No i pojawiły się pierwsze występy, te pierwsze, najpierwsze były dla znajomych, na jakichś bardzo małych, jak to teraz się mówi ładnie, eventach. Sprawa projektu nazwie Foo Fighters stała się poważna dokładnie 14

roku 95, gdy Foo Fighters już w sklecionym szybko składzie pojawili się w programie telewizyjnym Davida Lettermana, The Late Show. No i tam Dave Grohl z tymi kolegami, których potem znaliśmy jako Foo Fighters, wykonał pierwszą piosenkę, która potem trafiła na singla This Is A Call.

Σεξ Καρό.

0: Jeśli chodzi o solowe piosenki Ozziego Osborna, moją ulubioną jest oczywiście No More Tears, kiedyś już to Państwu mówiłem, ale jeśli chodzi o miejsce drugie, czyli srebrny medal, no to bezapelacyjnie należy to do tego kawałka. Crazy Train. Za moment 12, kolejny raport Eski Rock przed nami, a potem jeszcze z Państwem zostanę. Dziś godzinkę dłużej. Jarosław Sobierajewicz, zapraszam na kultowe historie do 13.
1: Autopromocja. Festiwalowe lato z Eską Rock. Sierpień, męskie granie. Wrocław, Kraków i Warszawa. Rokowizna Festiwal. Gdańsk, Poznań, Kraków. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja.
2: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
3: Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
2: Reklama.

0: poniedziałek tańsze tankowanie, znamy maksymalne ceny paliw. Ewakuacja na Warszawskiej Woli, w akcji saperzy, policja i strażacy. W raporcie nowe informacje w sprawie drona zestrzelonego na Łotwę.
1: SK Rock. Raport.
0: 12. Anna Kruszyńska, zapraszam. Kierowcy będą zadowoleni od początku przyszłego tygodnia. Za paliwa zapłacimy mniej. Minister energii podał już maksymalne ceny na stacjach na najbliższy poniedziałek. 95 ma kosztować nie więcej niż 6,41 zł. 98 7,20, a olej napędowy 7,37 zł. To efekt powrotu do pakietu CPN, o czym wczoraj poinformował premier. Ceny będą niższe o około złotówkę na litrze, tak jak przewidywali analitycy.
2: Przez najbliższe dwa tygodnie będzie znacznie łagodniejsze dla naszych portfeli, ale z drugiej strony nie wiemy, co przyniesie przyszłość, a w szczególności już sytuacja od 1 września.
0: Podkreśla Michał Stajniak z działu analiz XTB. Tym na razie nie przejmują się kierowcy, którzy po prostu cieszą się z tego, że teraz zapłacą mniej.
3: Obniżki zawsze się przydadzą.
4: Ja się martwię o swoją kieszeń.
5: Jeżeli chodzi o na przykład diesla powyżej 8,
4: to już przerażenie.
6: Jestem bardzo zadowolony. Wczoraj zatankowałem bak za ponad 500 zł. Tak, jak obowiązywał program CPN, to wtedy to była oszczędność właśnie rzędu ponad 100 zł na baku paliwa.
0: Mówili kierowcy na Śląsku naszemu reporterowi Dariuszowi Bromboszowi.
1: To jest raport.
0: Trzeba ewakuować nawet 4 tysiące osób. Saperzy, policja i strażacy w akcji na Warszawskiej Woli. Służby będą wydobywać niewybuchy znalezione podczas prac na skrzyżowaniu ulic Grzybowskiej i Żelaznej. Operator koparki natrafił tam wczoraj na 4 pociski z czasów II wojny światowej. Na czas pracy saperów trzeba ewakuować mieszkańców w promieniu 300-400 metrów od niewybuchów. Na razie nie wiadomo, jak długo potrwa akcja służb. To najpewniej celowe działanie Rosjan. Rano nad Łotwą myśliwce NATO zestrzeliły drona, który wleciał w przestrzeń powietrzną tego kraju. W akcji brały udział włoskie myśliwce, które stacjonują w litewskich Szawlach w ramach misji Baltic Air Policing. Łotewskie władze prowadzą teraz poszukiwania szczątków drona i sprawdzają, czy spowodował jakiekolwiek szkody. Według doniesień bezzałogowiec był prawdopodobnie ukraiński i pierwotnie miał zaatakować cel w Rosji. Rosyjskie działania elektromagnetyczne potwierdzają również celowe przekierowanie i skierowanie drona w naszą przestrzeń powietrzną. Dron operował na stosunkowo dużej wysokości. W związku z tym jego szczątki mogą znajdować się daleko od miejsca zdarzenia. Przekazała rzecznik Sztabu Połączonego Łotewskich Sił Zbrojnych. Alarm powietrzny obowiązywał nie tylko na Łotwie. Także Finlandia nad ranem wprowadziła tymczasowe ograniczenia w ruchu lotniczym.
1: SK Rock Biznes.
0: Osobiste konta inwestycyjne będą trzecią przewidzianą w polskim prawie formą inwestowania na giełdzie, wolną od tak zwanego podatku Belki. OKI wejdą w życie od początku przyszłego roku. Podatkowi nie będą podlegać aktywa inwestycyjne do kwoty 100 tysięcy złotych oraz aktywa oszczędnościowe do 25 tysięcy złotych. Narastają problemy z wypłacalnością firm budowlanych. Liczba upadłości takich przedsiębiorstw wzrosła w ciągu roku o ponad 31%, a postępowań restrukturyzacyjnych o ponad 115%. Tak wynika z raportu Polskiego Funduszu Rozwoju. Wskazano też na coraz większe problemy firm meblarskich. Zgodnie z przepisami w listopadzie powinna zostać powołana Komisja Rozwoju i Bezpieczeństwa Sztucznej Inteligencji, czyli organ nadzoru rynku AI. Według ekspertów nie zacznie ona jednak działać jesienią, ponieważ jest zbyt mało czasu, między innymi na zatrudnienie specjalistów.
1: Pogoda.
0: Dziś pogodnie i ciepło, około 24 stopni na północnym wschodzie, w centrum do 26, a na wschodzie około 31 stopni. Chłodniej tylko w górach, tam 22 stopnie. Dla części województw zachodniopomorskiego, lubuskiego i dolnośląskiego są ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia przed upałem. Na tych terenach temperatura maksymalna wyniesie dziś od 28 do 31 stopni, a jutro od 32 do 35 stopni.

0: Paparo, czy zespół, którego kariera rozkręcała się już w XXI wieku, ale pierwsze hity nagrywali jeszcze w wieku XX. Album In Fest i piosenka Last Resort. Pamiętają Państwo? No ta akurat pochodzi już z albumu z roku 2004. Tytułowe nagranie Getting Away with Murder. Papa Roach w Esterok. A teraz, będzie pan Billy Morrison.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Gitarzysta Billa Coydola postanowił działać na własny rachunek, zapraszając m.in. pana Dextera Hollanda. Never gonna change.

pani Robinson wersji zespołu The Lemonheads. A teraz pojawi się na antenie Jeski Rock zespół, który ostatni koncert grał za kilka dni. Dosłownie za pięć będzie rocznica 10 lat temu. Najpierw ogłaszali jesienią roku 2014 koniec działalności i rozpad kapeli. Potem była krótka trasa o nazwie Ostatni koncert w mieście w lutym i marcu 2015 roku. I kiedy wydawało się, że to już będzie koniec, to jeszcze zagrali jeden jedyny koncert na pożegnanie 19 sierpnia 2016 roku w ramach Cieszynowskiego Rock Festiwalu i projektu 3 razy Kazik. A więc za moment będzie 10 lat bez Kazika na żywo. To z ostatniej studyjnej płyty kapeli. Baru la Curva.

0: piosenka. Też już z trójką z przodu. W maju minęło 30 lat od wydania albumu Load, na której znajduje się to Until It Sleeps. Przerażający jest ten upływ czasu, prawda? Czasem mam ochotę gryźć się w język, kiedy wspominam, ile lat już upłynęło od premiery jakiejś piosenki albo płyty. Ale chyba niestety taka moja rola tutaj w radiu, które nazywa się Eszka Rock. Za moment Fade No More, Easy.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Ma bardzo piękne, ogromne, jak na oczywiście i 20, ma 17-calowe felgi, ma czarne wykończenia i w ogóle wygląda bardzo żarliwie i sportowo, więc jak wsiadam się se wrym, wrym, a pod maską 1-0.
1: Łukasz Bąk.
3: Jak pokazano ten projekt, to wiadomo, że on nigdy nie będzie produkcyjnym projektem, natomiast wiele z rozwiązań, które się znalazły w tym prototypie, trafiło później do Citroenów AX, BX, CX, do Wizy.
1: Każdą sobotę Drifterzy Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! To wy drifterzy!
2: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12:00.
5: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa oferująca narzędzia do garażu i warsztatu.
1: Autopromocja. Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
6: Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no dajcie spokój, ja nie o tym.
1: To był dobry rok. Już we wtorek po 21:00 w SC Rock.
6: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jarosław Bierajewicz.
1: Reklama.
7: Greetings, my name is Brandon, I'm in the band Incubus.
8: Zespół Perfect, Grzegorz Markowski.

Virgin, zespół Muse. A teraz pojawi się kapela, która miała do Polski przyjechać, dokładnie w czasie, kiedy ogłoszono, czy też dopadł nas COVID i koncert zaplanowany w Krakowie przeniesiono o rok dalej. No a kiedy już ten drugi termin nadszedł, okazało się, że wtedy im się już nie chce i nie mają ochoty na koncertowanie. Rage Against the Machine. I pojawi się piosenka, która na początku była utworem instrumentalnym. Nawet jak Państwo doszukają się w internecie, to trafią na wersję, gdy grają na żywo Killing in the Name of bez tekstu. Ale umówmy się, że z tekstem jest jeszcze lepsza.

0: Jam, który miał być, zdaje się, The Jam, pisane z angielskiego, ale ktoś pomylił się na plakacie. No i koniec końców, jak już tak tam napisano, tak zostało. Chyba lepiej dla nas, prawda? Jednak tak bardziej swojsko to brzmi, gdy mówimy o polskim jamie, a nie takim zagranicznym. The Jam. 13. Jarosław Rajewicz mówi do usłyszenia. Przedłużona dzisiaj była ta kultowa opowieść piątkowa. Jeżeli chodzi o niedzielną, będzie bez zmian między 14 a 18. Kiedy to państwo wrócę tutaj? W drugi dzień weekendu. Zatem do usłyszenia.
1: Autopromocja. Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. ESC Rock.
2: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
3: Każdą sobotę o 7:00
2: w ESC Rock.
1: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESC Rock.
2: Konrad Olszewski, zapraszam.
1: Autopromocja. Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w ESC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
4: Dwóch braci. Jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
1: Reklama.
5: Tańsze paliwa na końcówkę wakacji w raporcie Maksymalne ceny na stacjach. Polacy ruszyli na weekend za tory na A6 w kierunku Świnoujścia i Gdańska. Bocian Krutek szykuje się do wielkiej podróży. Wiemy, jak będzie przebiegać trasa.
6: ESC Rock. Raport.
5: 13. Anna Kruszyńska, zapraszam. Kolejna dymisja po aferze z pieniędzmi dla Powodzian. Od tego zaczynamy raport. Stanowisko stracił prezes Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Jeleniej Górze. Decyzją zarządu województwa wraz z Hubertem Papajem odwołano też Radę Nadzorczą Agencji Dystrybuującej Pomoc dla Powodzian. To pokłosie afery związanej z odwołaną już wcześniej wiceprezes agencji Anną Konieczyńską. Według medialnych doniesień odszkodowania po powodzi miały być przyznawane według klucza znajomości z tą działaczką KO. Sprawą zajmują się CBA i prokuratura.
7: To jest raport.
5: Ostatnie dwa tygodnie wakacji z tańszym tankowaniem. 95 ma kosztować w poniedziałek nie więcej niż 6 zł i 41 groszy. 98 7,20, a olej napędowy 7 zł 37 groszy. Znamy już maksymalne ceny na stacjach po weekendzie, a to efekt powrotu do pakietu CPN. Jest to sytuacja nadzwyczajna, jeżeli chodzi o rynki, zaznacza minister energii Miłosz Motyka.
8: Koszty tego pakietu, tak jak to wynika z ocen skutków regulacji, to 0,5 mld zł w te dwa tygodnie. To sytuacja, w której wygospodarujemy te środki na obniżkę cen paliw.
5: Cena maksymalna paliw jest ustalana według określonej formuły obejmującej średnią wartość hurtową powiększoną o akcyzę, opłatę paliwową, marżę sprzedażową. YouTuber o pseudonimie Stum po ekstradycji trafił już do polskiego aresztu, informują śledczy. W przyszłym tygodniu ma zostać przesłuchany przez prokuratora. Posiadający polskie i brytyjskie obywatelstwo twórca internetowy jest według śledczych zamieszany w Pandora Gate. Mężczyzna po jej wybuchu wyjechał na Wyspy Brytyjskie i tam został aresztowany. A szczegóły zna Mateusz Chłystun.
9: Brytyjski sąd podtrzymał pod koniec lipca swoją wcześniejszą decyzję o ekstradycji Stewarta KB do Polski, od której 34-latek odwołał się w lutym. Mężczyzna trafił wczoraj do aresztu w Warszawie. Jest podejrzany o kontakty o charakterze pedofilskim z małoletnimi dziewczętami. Aferę z jego udziałem ujawnił przed 3 laty inny youtuber, Sylwester Wardenga. Według śledczych Stu miał się dopuścić przestępstw latem 2015 i w sierpniu 2018 roku. Miał także rozpijać osoby małoletnie. Na swoich kanałach publikował początkowo treści związane z grą Minecraft, a później także treści o charakterze lifestyle'owym i komediowym. Obserwowały go ponad 4 miliony internautów. Śledczy nie precyzują na razie konkretnego terminu jego przesłuchania. Mężczyźnie grozi 12 lat więzienia.
5: Polacy ruszyli na długi weekend. Na drogach jest większy ruch i związane z tym utrudnienia. Tak jest m.in. na autostradzie A6 w kierunku Świnoujścia i Gdańska, między węzłami Klucz a Szczecin-Dąbie oraz węzłami Szczecin-Podjuchy a Szczecin-Dąbie tworzą się zatory. Aktualnie korki na tych odcinkach sięgają blisko 11 km. Służby zalecają kierowcom korzystanie z tras alternatywnych.
6: Słuchacie raportu w SC Rock.
5: Bocian Krutek szykuje się do wielkiej podróży. W ostatnich latach ptasi celebryta opuszczał Mazury mniej więcej w połowie sierpnia. Dlatego wszystko wskazuje na to, że lot na południe może rozpocząć się już niebawem.
3: Najbliższe dni mają być bardzo ciepłe i słoneczne, a taka pogoda sprzyja powstawaniu prądów wznoszących, które bociany wykorzystują podczas swoich wędrówek.
5: Mówi Krzysztof Witbrot z Mazurskiego Parku Krajobrazowego. Wiemy, jak będzie przebiegać trasa lotu.
3: Z Mazur kieruje się na południowy wschód, przez Polskę, Ukrainę, Rumunię, następnie w stronę Bosforu i Turcję, dalej na Bliski Wschód, dalej przez Izrael i wzdłuż wschodniej części Afryki do swoich zimowisk.
5: Cała trasa może wynieść nawet 10 tysięcy kilometrów.
1: Pogoda.
5: Dziś pogodnie i ciepło, około 24 stopni na północnym wschodzie, w centrum do 26, a na wschodzie około 31. Dla części województw zachodniopomorskiego, lubuskiego i dolnośląskiego są ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia przed upałem. Na tych obszarach temperatura maksymalna wyniesie dziś od 28 do 31 stopni, a jutro od 32 do 35.
7: A tak sobie myślę, że dobrze, że ten Krutek odlatuje po długim weekendzie. Przynajmniej korków nie będzie miał.

0: To Meredith Brooks i Bitch w Asterok w piątek 14 sierpnia 2026 roku. Niektórzy mają długi weekend rozpoczęty już, a inni na przykład weekendu w ogóle nie mają w tym roku, w sensie tego długiego, w okolicach 15. Czy to dobrze, czy źle, to już zostawiam Państwu do oceny. Łukasz Szaciłowski, kłaniam się nisko i zapraszam. Dziś wyjątkowo troszkę dłużej, jesteśmy razem do 17. No a na początek naszego spotkania mam dla Państwa świeżynkę od Grzegorza Kupczyka, czyli gościa, którego doskonale znamy chociażby z Orkiestry Dorosłych Dzieci, z Turbo, z SETI, ze współpracy z wieloma polskimi projektami. Ostatnia, najciekawsza współpraca moim zdaniem w ostatnich latach Grzegorza Kupczyka to z ekipą Blues Fighters. Polecam bardzo gorąco, jeśli Państwo nie trafili jeszcze na te nagrania, to proszę ich poszukać w internecie, bo są i są naprawdę świetne. No ale w końcu po latach pałętania się po różnych scenach, proszę Państwa, w naszym kraju, Grzegorz Kupczyk postanowił nagrać w końcu solowy album firmowany tylko i wyłącznie jego imieniem i nazwiskiem. Album nosi tytuł Aperitif. No i z tego albumu mamy kawałek, który go promuje. Jest jego jednocześnie zapowiedzią. Numer nosi tytuł Party Doll i już teraz słuchamy go w Asterok.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

Zdecydowanie grupa Mr. Big dla tego numeru zrobiła najwięcej, chociaż Wild World to jest, proszę Państwa, piosenka Cata Stevensa, czy jak kto woli Yusufa Islama, którą wydał w roku 1970 i zgodnie z jednym z wywiadów opowiada ta piosenka o tym, jak powraca się do życia po prawie stracie tegoż na rzecz gruźlicy. A w innym z wywiadów znowu opowiadał Cat Stevens o tym, że to była piosenka pożegnalna z Patty Darbanville, czyli jego dwuletnią partnerką, to znaczy partnerką, z którą był przez 2 lata, żeby była jasność. No a teraz, Westerok, proszę Państwa, piosenka polskiego zespołu, chociaż z włoskim tytułem. Wiele osób zastanawia się, co oznacza słowo Luciola. No to dla tych, którzy nie zdążyli tego sprawdzić, powiem, że po włosku jest to robaczek świętojański. Ale ta piosenka ma również dwuznaczność ukrytą w tym tytule, ponieważ Luciola w określeniu takim potocznym we Włoszech to jest nazwa kobiety lekkich obyczajów. No to Manon Westerok.

0: The Man Who Sold the World to Nirvana w numerze Davida Bowiego. A już za chwileczkę będą Gansi w swoim numerze tym razem Yesterdays. I jeszcze przed 14 będę miał dla Państwa prezenty, także proszę być czujnym, bo dzisiejsze zadanie będzie co najmniej ciekawe.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Krzysztof Gojdź eksploruje stolicę z psem i ładuje się do fury za 1 000 000 złotych. Tak resetuje się przed rozwodem. Słuchajcie, przysięgam, że się przyglądam i ja naprawdę mam nadzieję, że ten pies nie miał liftingu.
3: A propos liftingu, coraz szczuplejsza Katy Price pręży stuningowane ciało na Ibizie. I ja wykryłem, że tutaj jest błąd. Powinno być na odwrót. Pręży ciało w stuningowanej Ibizie. Z nami też jak zawsze elektryzujący Michał Pokrągowski. Michale, czego się możemy po tobie dzisiaj spodziewać?
4: Smrodu w Warszawie, do którego nikt nie chce się przyznać.
3: Ale to twoja sprawka? Naprawdę?
2: Nie wierzę.
3: No nie wiem. Dzień dobry państwu.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
5: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
6: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
5: Reklama.
1: SK-ROK. Radar.
7: Zapraszam. Michał Prokopowicz. Zdaje się, że tego nie było nawet w bingo na ten rok w gronie największych fanów zespołu Deep Purple. Zupełnie nieoczekiwanie Richie Blackmore ogłosił, że dołączy do kolegów z dawnego zespołu podczas koncertu w Nowym Jorku. Jak obiecał, tak zrobił. Pierwszy raz zobaczyliśmy taki skład od 33 lat. Jak wyglądał ten historyczny moment? Szczegóły znajdziecie w zakładce Radar na skrok.pl.
1: Skrok Radar.

Bones for the Crows, czyli kości dla kruków i Nickelback w Esterok za nami, a ja zgodnie z obietnicą mam dla Państwa prezenty. Przygotowałem taki zestaw prezentowy, w którym znajduje się kubeczek metalowy Eski Rock. Do tego dorzucam piłkę do siatkówki plażowej, taką piękną, czarną, z płomieniami. Do tego dorzucam smycz, do tego dorzucam plażgacie Eski Rock i do tego wszystkiego dorzucam worek, w który te wszystkie prezenty Państwu zapakuję. Żeby zdobyć taki zestaw nagród, dzisiaj będą Państwo musieli się wykazać kreatywnością, bo chciałbym, żebyście Państwo wymyślili, co najbardziej ciekawego, najbardziej nieoczywistego, najgłupszego albo najśmieszniejszego można zrobić z wykorzystaniem gatek plażowych Eski Rock. Czekam na Państwa głosówki na Messengerze Eski Rock. Nagrody czekają. Tymczasem teraz przed nami Strachy na Lachy i Piła Tango.

0: to Foo Fighters i The Pretender Westerok na koniec pierwszej godziny naszego dzisiejszego spotkania. Już za chwileczkę najświeższy raport, bo zbliża się 14, a po raporcie zagram dla Państwa numer grupy Queen. Tym razem wybrałem kawałek I Want It All.
1: Autopromocja. Koszykówka, burgery, Wielki Kanion, Hollywood, Statua Wolności, NASCAR. Ale przede wszystkim muzyka. Jak stany długie i szerokie. Wszędzie, od Nowego Jorku po Alaskę, znajdzie się ktoś, kto tworzy naprawdę ciekawe dźwięki.
2: Zapraszam na pokład mojego Greyhounda.
1: Zabiorę Was w wyjątkową muzyczną podróż. Droga 66 w SC Rock. Startujemy już dziś o 21:00.
2: Łukasz Szeciłowski, zapraszam.
3: Autopromocja. Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
4: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
3: Reklama.
5: Afera z pieniędzmi dla Powodzian i kolejne dymisje w karkonoskiej agencji. Atak na Węgrów w pizzerii w Zabrzu i zarzuty dla dwóch pseudokibiców Górnika. Saperzy w akcji, ewakuacja nawet 4000 osób na warszawskiej Woli.
6: SK Rock. Raport.
5: 14. Anna Kruszyńska, zapraszam. Czystki po aferze z pieniędzmi dla Powodzian. Są kolejne dymisje. Odwołano prezesa Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Tak zdecydował Zarząd Województwa Dolnośląskiego. Posadę stracił nie tylko prezes Hubert Papaj. Odwołano też Radę Nadzorczą i powołano nową,
7: która będzie skupiać osoby o doświadczeniu prawniczym oraz doświadczeniu związanym z nadzorem właścicielskim. Pracami Zarządu Karkonoskiej Agencji Rozwoju kierować będzie doktor habilitowany Marek Leśniak, profesor Uniwersytetu Wrocławskiego, powołany na funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki.
5: Mówi Marek Nowakowski, rzecznik marszałka Dolnośląskiego. To była niezbędna decyzja, komentuje posłanka KO Zofia Czernow i dodaje, że teraz priorytetem powinien być audyt.
8: Te decyzje były potrzebne i dobrze, że zarząd sejmiku te decyzje podjął. To pozwoli nam zmierzać do zakończenia sprawy, do wyjaśnienia, a nie do budowania atmosfery spraw kryminalnych.
5: Sprawę badają obecnie CBA i prokuratura. 4,5 miliona złotych trafiło do trzech podmiotów z jednej okolicy, choć nie ucierpiały one w powodzi. Są one według medialnych doniesień powiązane z odwołaną już wiceprezes Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Są pierwsze zatrzymania po ataku na węgierskich kibiców w zabrzańskiej pizzerii. Policjanci złapali na razie dwie osoby, 17 i 20-latka z Rydułtów. Są to pseudokibice Górnika Zabrze.
9: Obaj usłyszeli zarzut dotyczący narażenia osób na niebezpieczeństwo, utraty życia i zdrowia oraz zniszczenia mienia. Sprawa jest rozwojowa, a policjanci planują kolejne zatrzymania. Przyjęto też zawiadomienie od właściciela zdewastowanego lokalu. Wstępnie straty zostały wycenione na kwotę 30 tysięcy złotych.
5: Relacjonuje Sebastian Bijok z zabrzańskiej policji. Przypomnijmy, w środę wieczorem kilkudziesięcioosobowa grupa zamaskowanych napastników zaatakowała kibiców Ferencvaroszu Budapeszt, którzy przebywali w pizzerii przy ulicy Wolności w Zabrzu. Nie byli jej jedynymi gośćmi. Pseudokibice obrzucili lokal różnymi przedmiotami i dążyli do konfrontacji ze znajdującymi się w środku Węgrami.
6: Słuchacie raportu w SC Rock.
5: Saperzy w akcji i ewakuacja nawet 4000 osób na warszawskiej Woli. Podczas robót drogowych w rejonie skrzyżowania ulicy Grzybowskiej z Żelazną pracownicy odkryli 4 niewybuchy. Są to pociski artyleryjskie z okresu II wojny światowej.
10: Na miejsce przybył patrol saperski, a na czas działań wyznaczono strefę bezpieczną 300-400 metrów.
5: Informuje Bartłomiej Śniadała z Komendy Stołecznej Policji. Ewakuowano mieszkańców bloku przy ulicy Żelaznej oraz gości jednego z pobliskich hoteli.
11: No po prostu kazali wyjść, bo jest bomba.
12: Od Żelaznej nie mogliśmy dojść, tu już nieraz coś było.
13: Podeszli do nas i wyprosili nas z hotelu, bo to jest ewakuacja, no i musieliśmy pozostawić ten lokal. To najgorsze jest to czekanie.
14: Jest to ciekawe, aczkolwiek niebezpieczne, wiadomo.
5: Na miejscu pracują saperzy, na razie nie wiadomo, ile potrwają utrudnienia.
4: Eskarok Biznes.
5: I dobra informacja, od początku przyszłego tygodnia za paliwa zapłacimy mniej. 95 ma kosztować nie więcej niż 6,41 zł, 98 7,20, a olej napędowy 7,37 zł. To efekt powrotu do pakietu CPN. Przywrócenie na ostatnie tygodnie sierpnia obniżki VAT na paliwa przełoży się przynajmniej na kilkudziesięciogroszowe spadki cen na stacjach, ocenili analitycy rynku paliw. Wakacje pod presją. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta radzi, jak rozsądnie rezerwować wakacje i nie dać się naciągnąć. Choć szybko skorzystać z atrakcyjnej oferty, możemy nie zauważyć, że coś jest z nią nie tak. Serwisy rezerwacyjne wiedzą dokładnie, jak nas zachęcić.
15: Szukanie wakacji last minute nie powinno oznaczać podejmowania decyzji pod presją. Komunikaty został ostatni pokój, inni też oglądają, czy liczniki kończące się promocji mogą jednak skłaniać do pośpiechu.
5: Mówił Tomasz Chrustny, prezes UOKiK. Resort finansów planuje ukrócić wykorzystywanie fundacji rodzinnych do obchodzenia przepisów i unikania płacenia podatku dochodowego. Odpowiednie zmiany znalazły się w projekcie nowelizacji ustaw o PIT i CIT, opublikowanym na stronie Rządowego Centrum Legislacji.
4: Pogoda.
5: Dziś pogodnie, bez opadów i ciepło, przeważnie od 26 do 29 stopni. Gorąco na zachodzie, tam w cieniu 32 stopnie, ale to tylko wstęp do niezwykle gorącego weekendu. Jutro na termometrach od 32 do 34 stopni, na zachodzie i południowym zachodzie od 34 do 37, a w niedzielę na południu, południowym zachodzie i w centrum nawet 39 stopni.

0: Never Tear Us Apart to INXS czy INXS, jak woli Westerok. A ja teraz mam, proszę Państwa, piosenkę od pani, która dziś ujawniła kolejne 4 piosenki z nadchodzącej płyty. I bardzo dobrze, Katarzyna Nosowska w ten sposób dziękuje wszystkim nam za 30 lat towarzyszenia jej w jej solowej karierze. Na jesień mają być też koncerty, proszę Państwa, i na ten temat też na pewno będziemy Państwu informacji dostarczać. Wiem skądinąd, że dziś po godzinie 17, a nawet po 18 w Radarze Westerok Michał Prokopowicz trochę więcej na temat tych nowych publikacji Katarzyny Nosowskiej będzie Państwu opowiadał, także proszę koniecznie być z Eską Rąk do późnego wieczora. No a teraz już jedna z najnowszych propozycji pani Katarzyny, czyli Sos Chaosu. Łukasz Szczeciłowski, witam Państwa bardzo gorąco w piątek, 14 sierpnia Westerok.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

Come on, mówię do ciebie, come on, to Placebo w numerze Tears for Fears zatytułowanym Shout. A teraz będzie, proszę państwa, zespół, który jest wspólnym mianownikiem dzisiejszego mojego wieczornego programu, czyli Drogi 66. Będzie to zespół Red Hot Chili Peppers. Ale będę państwu dziś wieczorem po 21 w SC Rock opowiadał o Red Hot Chili Peppers bez grania muzyki Red Hot Chili Peppers. Skupimy się na tym, co członkowie tej grupy poza Red Hot Chili Peppers zrobili i powiem szczerze, że będzie na pewno ciekawie, szczególnie jeżeli chodzi o solowe dokonania basisty Red Hot Chili Peppers, czyli Flea, który niedawno wypuścił swój solowy, pierwszy solowy krążek. Proszę koniecznie być ze mną po 21 w drodze 66, a teraz w SC Rock Red Hot Chili Peppers i Snow.

0: Piosenka, proszę Państwa, która powstała po imprezie z grupą The Rolling Stones. Billy Idol był na takiej imprezie i widział, jak panowie ze Stonesów pociągają sobie z butelki pewnego trunku o nazwie Rebel Yell. No i to bardzo mu się spodobało, w sensie ta nazwa Rebel Yell. No i na ten temat postanowił napisać piosenkę. Oczywiście temat tej piosenki jest zupełnie inny, przynajmniej jeżeli chodzi o temat pociągania z butelki. A już za chwilkę Rock You Like a Hurricane, Esther Rock, czyli Skorpionsi, także proszę koniecznie ze mną zostać.
1: Autopromocja. Melina. Esther Rock.
2: Rafał Sumowski.
3: Mój ojciec tak stary, że był na Syberii.
4: Poczekaj, a skąd go wywieźli?
3: Z Wołynia. Więc może cię uratowali. Jezus Maria, ale to się będzie ten. No. W sensie Rosjanie uratowali życie. No jakoś te traumy próbuję ja rozładować.
4: Ale teraz widzę, bo jak się przygotowali do tej rozmowy, właśnie się śmiałem, słuchając jednego z podcastów swoim udziałem, gdzie ty w tym momencie kompletnie przejąłeś po prostu prowadzenie, przepytując.
3: Chcesz powiedzieć, że mam lęki i lubię kontrolować rzeczywistość, tak?
4: Ale no
3: nie. Nie, tak nie jest.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
2: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
5: Reklama.

Nothing But Thieves i Evolution Westrock. A ja przypominam, że mam dla Państwa zestaw nagród, zestaw prezentów. W tym zestawie jest piłka do siatkówki, piękna, czarna, z czerwonymi płomieniami, no oczywiście z logiem Eski Rock. Jest blaszany kubek Eski Rock, do tego są majty na plażę, tak zwane plażgacie. No i do tego jeszcze dorzucam smycz, a wszystko to pakuję do worka Eski Rock. Jeśli chcecie Państwo taki zestaw nagród zdobyć, no to liczę na Państwa kreatywność, bo moje pytanie dziś jest przy piątku i tuż przed weekendem, takie bardziej właśnie weekendowe, czyli co najgłupszego, najciekawszego, najmniej oczywistego, albo po prostu najbardziej zaskakującego można zrobić z wykorzystaniem plażgatków Eski Rock. Czekam na Państwa głosówki na Messengerze Eski Rock, a już teraz przed nami organek i wiosna. Wiosna w

0: Golden Brown i The Stranglers w Esterok kończy drugą godzinę naszego dzisiejszego spotkania, czyli jesteśmy na półmetku, bo dziś troszeczkę dłużej. Jestem z Państwem do 17. Już za momencik najświeższy raport. No a po raporcie pojawi się m.in. grupa Hej z numerem Zazdrość.
1: Autopromocja. Festiwalowe lato z Eską Rock. Sierpień, męskie granie. Wrocław, Kraków i Warszawa. Rokowizna Festiwal. Gdańsk, Poznań, Kraków. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja.
2: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
3: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
2: Reklama.
1: Słuchacie Eski Rock.
4: Atak hakerski na firmę medyczną jest ruch prokuratury w sprawie wycieku danych. Nie chcą magazynu energii w raporcie protest mieszkańców Nowego Sącza. Warto mieć ciepłą bluzę i czapkę. Białystok otwiera lodowisko na upalne dni.
5: Eski Rock. Raport.
4: 15. Anna Kruszyńska, zapraszam. Ruch śledczych w sprawie ataku hakerskiego. Warszawska prokuratura prowadzi postępowanie wyjaśniające w sprawie wycieku danych pacjentów z baz prywatnej firmy MyDoctor. Hakerzy wykradli z niej informacje dotyczące ponad 19 milionów osób, w tym historii chorób czy listę przyjmowanych leków. O szczegóły dopytywał nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, co dokładnie sprawdzają śledczy?
6: Prokuratura, tłumacząc się dobrem postępowania, nie ujawnia na tym etapie zbyt wielu szczegółów. Wiadomo jedynie, że w jej imieniu materiał dowodowy zabezpieczają policjanci z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, którzy przede wszystkim próbują ustalić, w jaki sposób hakerzy pozyskali dane oraz, co najważniejsze, kto stoi za tym działaniem. Jak przekazują śledczy, sprawcom grozi do 3 lat więzienia. Tymczasem rządowa strona, na której według zapowiedzi resortu cyfryzacji będzie można sprawdzić, czy wyciek dotyczy także nas, nadal wyświetla jedynie komunikat o tym, że dane wciąż na nią nie trafiły. Przypomnę, że mija 3. doba od ich kradzieży.
5: To jest raport.
4: Ponad 1000 osób ewakuowanych i blisko 40 rannych. To w wyniku pożaru, który dotarł dziś do popularnego turystycznego kurortu Omiš w środkowej części Chorwacji. Minionej nocy z żywiołem walczyło ponad 100 strażaków. Pożar najpierw strawił las sosnowy i otaczającą go roślinność, a następnie szybko przeniósł się na domy. Chorwacja nie jest jedynym krajem południa Europy, który zmaga się teraz z żywiołem. Pożary pustoszą także Bałkany, a w Albanii ogień zmusił mieszkańców kilku miejscowości do opuszczenia domów. Z ogniem walczą również strażacy w Niemczech czy Francji. Sytuację pogarszają kolejne fale upałów i susza. Teraz Nowy Sącz i protest mieszkańców dzielnicy Zabełcze. Nie chcą wysokiego na 200 metrów magazynu energii przy swoich domach, a taką konstrukcję chce postawić prywatna firma. Jak słyszymy, miasto nie konsultowało lokalizacji z mieszkańcami, a ci boją się, że inwestycja będzie generowała hałas, a budowa zniszczy tereny zielone.
7: To i hałas będzie bardzo duży i zasłoni całe miasto, góry pięknie widać stąd.
8: Te drzewa, to wszystko, te dęby ponad 100-letnie, wszystko będzie zniszczone.
9: Nie pozwolę na to, aby moje dzieci i nasza cała społeczność stała się królikami doświadczalnymi dla niezbadanej technologii.
10: W trakcie konfliktu jakiegoś może się okazać, że nagle my jako mieszkańcy Zabełcza staniemy się celem pierwszej linii.
4: Urząd Miasta zaznacza, że budowa nie jest jeszcze przesądzona. Inwestor musi dostarczyć niezbędne dokumenty. Na temat budowy ma się też wypowiedzieć Rada Miasta.
5: Słuchacie raportu w SC Rock.
4: Na upalne dni najlepsze lodowisko. Białystok otwiera ślizgawkę. Warto się dobrze przygotować, mieć ciepłą bluzę, czapkę i rękawiczki. Pomysł, jak słyszymy, to strzał w dziesiątkę.
11: Co można zrobić w Białymstoku dla ochłody?
12: No, w Białymstoku można pójść na lodowisko. Jak tu jest 30, no to tam będzie jakoś 15.
13: Można pójść na lodowisko w Białymstoku, kiedy jest gorąco. Na podwórku, to można pójść się schodzić na lodowisko.
14: Na lodowisku naszym w Białymstoku jest o wiele chłodniej niż teraz na podwórku. Można dużo czasu jakby aktywnie spędzić tam.
4: Białostockie lodowisko jest otwarte dla wszystkich od czwartku do niedzieli między 18 a 20.
1: Pogoda.
4: Dziś bezchmurne niebo, temperatura od 24 stopni na wschodzie i Helu, około 26 w centrum i na północy, do 31 na krańcach zachodnich. Nieco chłodniej w rejonach podgórskich Karpat, tam około 22 stopni. Jutro upalnie od 32 do 34 stopni, a na zachodzie i południowym zachodzie od 34 do 37 stopni.

0: Dokładnie w tej chwili mija 10 minut od czasu, proszę Państwa, kiedy minęła godzina 15. Piątek, piąteczek, piątunio. Zaczynamy weekend. To już jest ten moment, kiedy można odtrąbić oficjalnie weekend rozpoczęty. Dzień dobry Polsko, dzień dobry cały świecie w internecie, jak mawia klasyk. Łukasz Szaciłowski, kłaniam się nisko. Klasyk dzisiaj urlopuje, zatem mam nadzieję, że uda mi się go przez najbliższe dwie godziny godnie zastąpić. Po 17 natomiast spotka się z Państwem Michał Prokopowicz, ale do tego czasu jesteśmy razem i teraz mam dla Państwa numer grupy Suede, Emotionally Unavailable. Numer, który jest pewnego rodzaju łamańcem językowym dla Polaków, ale z drugiej strony jakby wymyślić jakiś taki numer, który Anglikom by połamał języki. Może mają Państwo jakieś propozycje? Jeśli tak, czekam na głosówki na Messengerze Eski Rock.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: Dymna wodzie, Smoke on the Water, to Deep Purple w Asterok. Dym na wodzie, czy raczej dym nad wodą w ten weekend nas czeka, no bo pogoda zapowiada się naprawdę przepiękna, trzeba jechać nad wodę, no a jak nad wodę, to wiadomo, zabieramy ze sobą grilla, no jak grill, no to wiadomo, będzie się dymić. By the way, przed chwileczką odebrałem telefon w Asterok i zadzwonił słuchacz, który powiedział, że ktoś tam na górze się postarał, skoro taką pogodę na weekend nam przygotował, a ja sobie myślę tak, myślę sobie, że to wcale nie jest kwestia tego na górze, kto tam się postarał, tylko nasza. Po prostu byliśmy przez cały tydzień grzeczni i zasłużyliśmy na piękny weekend.
1: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
2: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
3: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
1: Reklama.

Dabi w moim ogrodzie, w Esterok. Gdyby Państwo w takim ogrodzie chcieli się ładnie zaprezentować, no to najlepiej, szczególnie teraz, przy tych pogodach, zainstalować na siebie plażgatki Eskirok, żeby takie zdobyć, a do tego jeszcze kubek, smyczkę, piłkę do grania w siatę i wszystko to wpakowane do wora, to trzeba troszeczkę dzisiaj podzielić się ze mną swoimi pomysłami, niekoniecznie tymi najmądrzejszymi, bo pytam dzisiaj o to, co niestandardowego i co takiego nieoczywistego można by było z takich plażgatek Eskirok zrobić. Czekam na Państwa głosówki na Messengerze Eskirok. Nagrody czekają, prędzej czy później komuś je wręczę. A jeżeli chodzi o poważne sprawy, te już za chwileczkę pojawią się w Eskirok, no bo szykuje się najświeższy raport. Przed raportem jeszcze Linkin Park.

0: autopromocja. Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. ESCRO.
1: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
2: W każdą sobotę o 7:00.
1: ESCRO.
0: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESCRO.
1: Konrad Olszewski, zapraszam.
0: Autopromocja.
3: SK Rock. Raport.
4: Anna Kruszyńska, zapraszam. Nietrzeźwe kobiety miały zaatakować Ukraińców. Do incydentu doszło na Starym Mieście w Poznaniu. Nagranie z agresywnymi kobietami trafiło do internetu. Widać, jak najpierw obrażają, a potem atakują dwóch mężczyzn. Wszystko rozegrało się przed lokalem gastronomicznym przy ulicy Półwiejskiej.
5: Policjanci nawiązali kontakt z menedżerem tego lokalu. Mężczyzna przed południem zgłosił się do komisariatu i złożył oficjalne zawiadomienie w tej sprawie. Nie czekając, aż takie zawiadomienie zostanie złożone, policjanci od razu podjęli czynności identyfikacyjne, aby ustalić tożsamość agresywnych kobiet.
4: Mówiła Iwona Liszczyńska z Wielkopolskiej Policji. Kobiety są poszukiwane.
3: To jest raport.
4: Około 300 skarg dotyczących pracy podczas upałów trafiło do Państwowej Inspekcji Pracy. Niezapewnienie napojów pracownikom, awarie klimatyzacji i wentylacji, przekroczenie dopuszczalnej temperatury w kabinach operatorów Żurawi. To najczęstsze nieprawidłowości, jakie stwierdzono w trakcie kontroli.
3: SK Rock Sport.
4: A na początek dobre informacje z Birmingham. Małgorzata Maślak-Glugla awansowała do finału rzutu oszczepem w lekkoatletycznych Mistrzostwach Europy. Adrianna Sułek-Schubert prowadzi po dwóch konkurencjach siedmioboju, a Filip Ostrowski odpadł w eliminacjach biegu na 1500 metrów. W sesji wieczornej odbędzie się 6 finałów, a w trzech wystąpią Polacy. Elżbieta Glinka wystartuje w biegu na 10 tysięcy metrów, Daria Zabawska w rzucie dyskiem, a Mateusz Kołodziejski w skoku wzwyż. Wielki sukces Jagi, pech Górnika i przełożony mecz Lecha. To był słodko-gorzki wieczór polskich drużyn w eliminacjach europejskich pucharów. Jagiellonia Białystok wyrzuciła z eliminacji Ligi Europy utytułowane Glasgow Rangers, a mecz zakończył się wynikiem 1-1.
6: Bardzo wymagający to był przeciwnik. Tym bardziej się cieszymy, że awansowaliśmy dalej, bo to duża dla nas sprawa naprawdę. Gratuluję swojej drużynie. Dokonali naprawdę dużej rzeczy i na pewno przyszli do historii. To jest naprawdę dla Jagiellonii i dla nas wszystkich bardzo duża rzecz.
4: Mówił po meczu trener Jagi Adrian Siemieniec. Z eliminacji Ligi Europy odpadł Górnik Zabrze, za to do kolejnej rundy eliminacji Ligi Konferencji awansował Raków Częstochowa. A dopiero dziś rewanżowy mecz trzeciej rundy eliminacji Ligi Europy rozegra Lech Poznań. Spotkanie z Klaksvik zostało przełożone, bo poznaniacy z opóźnieniem dotarli na Wyspy Owcze. Lech broni jednobramkowej zaliczki z Poznania.

Chumping to Chumba Wamba w Esterok. Chumba Wamba to jest nazwa, której pochodzenie jest totalnie nieznane i nie wiadomo kto i jak ją wymyślił, ale za to był konkurs wśród członków tego zespołu, kiedy on jeszcze istniał, na najbardziej absurdalne wytłumaczenie tej nazwy. No i jednym z tłumaczeń było między innymi to, że jeden z muzyków słyszał, jak afrykańscy bębniarze śpiewają Chumba Wamba. A drugim bardzo dobrym wytłumaczeniem, i to chyba podoba mi się najbardziej, było to, że jeden z muzyków miał sen, w którym toalety nie były opisane jako male and female, czyli mężczyźni i kobiety, tylko właśnie Chumba i Wamba. Kto wygrał ten konkurs, tego nie wiem, ale wiem jedno. Chumba Wamba i Tap Humping to jest naprawdę dobry numer. A propos dobrych numerów, to teraz dobry numer, który jest bardzo świeży. Bo to Richard Ashcroft i Heavy News Westerok.

0: Rock. Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00. Playlista osobista.
1: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
0: Playlista osobista. W poniedziałki po 21:00 w SC Rock.
1: Zapraszam, Michał Cieślik.
0: Reklama.

The Kill to 30 Seconds to Mars w Acid Rock. 30 Seconds to Mars, którzy z tym materiałem versus materiałem z kolejnej płyty, czyli This Is War, przyjadą w przyszłym roku do Polski, dokładnie 15 kwietnia 2027 roku. Zagrają koncert w krakowskiej Ergo Arenie, nie, w Tauron Arenie, przepraszam, w Krakowie jest Tauron Arena. No i podejrzewam, że to będzie naprawdę gruby koncert. Ja się wybieram, mam nadzieję, że Państwo też. Mam nadzieję również, że będziemy mieli dla Państwa bilety na ten koncert. No ale to pieśni przyszłości. Wracając jednak do przeszłości, ale zostając za wielką wodą, przed nami teraz zespół i piosenka, która w zasadzie otworzyła bramy i wszystkie możliwe drzwi dla tego zespołu. Trzeci album grupy zatytułowany Slippery When Wet to był album przełomowy dla Bon Jovi, bo to ten album sprawił, że stali się znani na całym świecie. A utwór, który teraz dla Państwa zagram, to jest numer, który był pierwszym singlem tego albumu. You Give Love a Bad

0: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
1: Ma bardzo piękne, ogromne, jak na oczywiście i 20, ma 17-calowe felgi, ma czarne wykończenia i w ogóle wygląda bardzo żarliwie i sportowo, więc jak wsiadam się se wrym, wrym, a pod maską 1.0.
2: Łukasz Bąk.
3: Jak pokazano ten projekt, to wiadomo, że on nigdy nie będzie produkcyjnym projektem, natomiast wiele z rozwiązań, które się znalazły w tym prototypie, trafiło później do Citroenów AX, BX, CX, do Wizy.
0: Każdą sobotę drifterzy eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! To wy drifterzy!
5: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
0: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12:00.
6: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa oferująca narzędzia do garażu i warsztatu.
7: Autopromocja. Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
8: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
7: Reklama.

0: To jest SK Rock.
1: Bartoszowi G. grozi do 30 lat więzienia. Wraca sprawa zabójstwa 16-letniej Mai. Znaleźli 4 niewybuchy. Koniec akcji saperów w centrum Warszawy. Zakopane na talerzu w raporcie Europejskie Targi Produktów Regionalnych.
2: SK Rock. Raport.
1: 16.01, Anna Kruszyńska, zapraszam. Stanie przed sądem za zabójstwo 16-letniej Mai z Mławy. Koniec śledztwa płockiej prokuratury i akt oskarżenia przeciwko 18-letniemu Bartoszowi G. O szczegółach Jakub Honhera.
3: Postępowanie trwało od końca kwietnia 2025 roku. W jego toku przesłuchano 20 świadków i uzyskano 21 opinii biegłych oraz instytutów różnych specjalności.
4: Jest to sprawca młodociany. Nie można wobec takiego sprawcy orzec kary dożywotniego pozbawienia wolności. Tutaj maksymalne zagrożenie karą za ten czyn jest od 15 do lat 30.
3: Powiedział Bartosz Maliszewski z płockiej prokuratury. Bartosz G. został poddany badaniom i obserwacji psychiatrycznej. Biegli uznali, że był poczytalny w chwili popełnienia zarzucanego mu czynu.
1: A według śledztwa 17-letni wówczas Bartosz G. zabił o rok młodszą Maję w kwietniu 2025 roku. Po kilku dniach jej ciało znaleziono w zaroślach w pobliżu zakładu należącego do rodziny podejrzanego. Bartosza G. zatrzymano w Grecji, gdzie był na szkolnej wymianie. Stamtąd sprowadzono go do Polski.
2: To jest raport.
1: Paliwo drogie, a ulga dopiero w poniedziałek. Kierowcy na początek weekendu muszą głębiej sięgnąć po kieszeni. Benzyna 95 kosztuje średnio ponad 7,30 zł za litr, a diesel i benzyna 98 grubo ponad 8 zł. Na obniżki trzeba poczekać do poniedziałku. Najbardziej ma potanieć diesel, nawet o złotówkę za litr. Tyle, że dla wielu kierowców to marne pocieszenie. Obniżka przydałaby się właśnie teraz, przed długim weekendem.
5: To by był dobry pomysł, dokładnie. Wiele osób wyjeżdża na ten weekend, także...
6: Bo ludzie jeszcze wyjeżdżają, nie? Na sobotę, niedzielę, prawda? No to myślę, że tak, a tutaj, no wie, ale chociaż jak to u nas, prawda? Wszystko musi być na odwrót, nie?
7: Ile pani w miesiącu wypali na tym ścigaczu?
8: Sporo, no tak koło 2,5 tysiąca do 3 tysięcy. W końcu sezon, a on nie trwa cały rok. Cena paliw ma zejść troszeczkę niżej.
7: Może dobrze byłoby dać prezent przed długim weekendem, a nie po długim weekendzie.
8: No to tak, to prawda. Jestem zdecydowanie za.
1: Z kierowcami na Śląsku rozmawiał nasz reporter Darek Brombosz. 95 ma kosztować w poniedziałek nie więcej niż 6,41 zł, 98 7,20, a olej napędowy 7,37 zł. Koniec akcji saperów w centrum Warszawy. Od kilku godzin pracowali na skrzyżowaniu ulic Grzybowskiej i Żelaznej, gdzie znaleziono niewybuchy, najpewniej z czasów II wojny światowej. Wszystko na miejscu obserwował nasz reporter Krzysztof Płowecki.
9: Saperzy rozpoczęli akcję po godzinie 10. Na czas ich działań wyznaczono strefę bezpieczeństwa o promieniu około 400 metrów. Zgłoszenie o niewybuchach policja otrzymała już wczoraj po godzinie 15.
10: Operator koparki podczas prac ziemnych na ulicy Grzybowskiej natrafił na 4 pociski artyleryjskie, prawdopodobnie z okresu II wojny światowej.
9: Mówi Bartłomiej Śniadała z Komendy Stołecznej Policji. Konieczna była też ewakuacja okolicznych budynków.
1: W sumie opuścić je musiało około 4000 osób.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: Na koniec Zakopane na talerzu. Pod Giewontem rozpoczęła się jedna z najpyszniejszych imprez w całym roku. Europejskie Targi Produktów Regionalnych.
11: Europejskie Targi Produktów Regionalnych mają za zadanie przede wszystkim promować lokalnych producentów, wytwórców, którzy wytwarzają bardzo często sposobami domowymi. Ta produkcja fabryczna nas nie interesuje.
12: Przeróżne produkty z naturalnych wyrobów, to znaczy to, co matka ziemia po prostu zrodziła.
13: Najstarsza znana polska receptura, jeśli chodzi o miody pitne. Kwiat czarnego bzu, cynamon, imbir i czarny pieprz. Zagłoba i to właśnie to pił.
11: Mamy rarytasy z Podlasia, mamy mnóstwo miodów, nalewek, mamy słodkości, mamy produkty węgierskie, francuskie.
1: A targi regionalne odbywają się na Górnej Równi Krupowej w centrum Zakopanego.
0: Pogoda.
1: Dziś pogodnie, bez opadów i ciepło, przeważnie od 26 do 29 stopni. Gorąco na zachodzie, tam w cieniu 32 stopnie, ale to tylko wstęp do niezwykle gorącego weekendu. Jutro na termometrach od 32 do 34 stopni, na zachodzie i południowym zachodzie od 34 do 37, a w niedzielę na południu, południowym zachodzie i w centrum nawet do 39 stopni.

0: Chad Kroeger i Joe C. Scott, czyli wokalista zespołu Saliva, ówczesny, i numer Hero ze Spidermana. Ale okazuje się, proszę Państwa, że nie tylko to nie są jedyne sławne nazwiska, które pojawiają się w tej piosence, bo na przykład na basie gra Mike Kroeger z Nickelbacka, na gitarze Tyler Connolly z Theory of a Deadman, a na bębnach perkusista Pearl Jam i Soundgarden Matt Cameron. No i to jest skład. Łukasz Szczeciłowski, dzień dobry. Polsko, dzień dobry. Cały świecie w internecie, jak to mawia Zygmunt, który dzisiaj urlopuje. Jeszcze do 17 jesteśmy razem, potem Michał Prokopowicz, a teraz The Rolling Stones z ich nowego krążka zatytułowanego Foreign Tones. You Know I'm No Good. To jest numer Amy Winehouse.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: Rock.
1: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21. Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu. Rock non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rock non-stop. W każdą sobotę po 20:00. Tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje. Reklama.

0: Run to You to Bryan Adams Westerok. No i przyszedł czas, drogie panie, drodzy panowie, przyszedł czas na to, żeby wręczyć mój zestaw prezentów, który dziś dla państwa przygotowałem. Plażgacie, piłka plażowa, kubek metalowy, smycz, a to wszystko zapakowane do pięknego worka Eski Rock. Pytałem o niekonwencjonalne i najbardziej zabawne, najbardziej śmieszne, najbardziej dziwne nawet zastosowania majtek plażowych Eski Rock. No i było dużo flag, było dużo masztów, było dużo czapek. Ale to, co Leszek wymyślił, to było tylko jedno, za to jakie genialne. Proszę posłuchać.
1: Panie redaktorze, wydaje mi się, że można na tym skręcić bardzo fajny biznes. Zawiązujemy nogawki i już możemy sprzedawać gotowaną kukurydzę, owoce świeże, popcorn. Także jakbym dostał, to na pewno bym kręcił w mielnie biznesy. Pozdrawiam, Leszek.
0: No to pozdrawiamy cię również, Leszku. Po pierwsze, primo, podpowiadam, można w nich też tę kukurydzę gotowaną ugotować. Chyba. Nie wiem. Natomiast przedsiębiorczość jak najbardziej doceniamy. Leszku, plażgacie i cała reszta leci do ciebie. No i czekamy na twoje sprawozdanie z kręcenia biznesów w mielnie. System of a Down, Westeroki, Chop Suey.

0: George Obsui, Westerok. Już za sekundkę, na poważnie będzie, bo będzie najświeższy raport. Ale najpierw zaproszę Państwa na dzisiejszy wieczór.
1: Autopromocja. Koszykówka, burgery, Wielki Kanion, Hollywood, Statua Wolności, NASCAR. Ale przede wszystkim muzyka. Jak stany długie i szerokie. Wszędzie, od Nowego Jorku po Alaskę, znajdzie się ktoś, kto tworzy naprawdę ciekawe dźwięki.
2: Zapraszam na pokład mojego Greyhounda.
1: Zabiorę Was w wyjątkową muzyczną podróż. Droga 66 w SC Rock. Startujemy już dziś o 21.
2: Łukasz Szeciłowski, zapraszam.
1: Autopromocja.
3: SK Rock. Raport.
4: 16.30, Anna Kruczyńska, zapraszam. Czystki po aferze z pieniędzmi dla Powodzian. Są kolejne dymisje. Odwołano prezesa Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Tak zdecydował Zarząd Województwa Dolnośląskiego. A do tematu wrócimy o 17.00. Jest śledztwo w sprawie zawalenia się ściany w olsztyńskim hotelu Manor. Chodzi o wydarzenia sprzed tygodnia. W hotelu przebywało ponad 200 gości, w tym dzieci uczestniczące w koloniach. Powołany zostanie biegły z zakresu budownictwa, który oceni, czy budowa przyhotelowego basenu była prowadzona należycie i czy mogła mieć wpływ na zawalenie się ściany budynku.
3: To jest raport.
4: Na lotnisku Chopina do samolotu dostaniemy się szybciej. Wszystko dzięki nowym skanerom w strefie kontroli bezpieczeństwa. Pasażerowie nie muszą już wyjmować z bagażu elektroniki ani płynów. Na razie na lotnisku działają cztery takie urządzenia.
5: Od kiedy działają te skanery, nie odnotowujemy takich zatorów jak wcześniej. Widzimy duże przyspieszenie, jeśli chodzi o kontrolę bezpieczeństwa. To jest około 60-70% szybciej niż wcześniej.
4: Mówił Łukasz Rusiniak z Polskich Portów Lotniczych.
3: SK Rock Sport.
4: A na początek Paryż i dobre starty Polaków na Mistrzostwach Europy w pływaniu. Do wieczornych półfinałów awansowali Katarzyna Wasik na 50 metrów stylem dowolnym, Justyna Kozan na 200 metrów stylem zmiennym oraz bracia, bliźniacy Krzysztof i Michał Chmielewscy na 200 metrów stylem motylkowym. Jedyny dotąd medal dla Polski, brąz na 400 metrów stylem zmiennym, zdobyła urodzona w USA Justyna Kozan. Awans Igi Świątek na 5. miejsce w światowym rankingu tenisistek. To po zwycięstwie w turnieju WTA 1000 w Toronto. W finale Polka nie dała szans Jelenie Rybakinie. Wygrała z nią 6-2, 6-3 i sięgnęła po pierwszy tytuł w tym sezonie. Podczas ceremonii wręczenia trofeum Świątek postanowiła odnieść się do krytyki, z którą mierzyła się w ostatnim czasie. Chcę zadedykować ten tytuł każdemu, kto mierzy się z niesprawiedliwym osądem i hejtem. Po prostu nie przestawajcie walczyć i się rozwijać. Skupcie się na sobie. To wy wiecie, co jest dla was najlepsze. Mówiła Świątek, przed którą teraz szybka podróż do Cincinnati, gdzie rusza kolejny turniej rangi 1000.

Sheila Viking w piątek, piąteczek, piątunio w Ester Rock. Teraz przed nami weekend odpoczynku od rockowizny, ale moi drodzy, już w przyszłym tygodniu, między 20 a 22 sierpnia w Poznaniu, a potem za kolejny tydzień, między 28 a 29 sierpnia w Krakowie, jeszcze dwie edycje rockowizny, a jedną z gwiazd rockowizny jest zespół, który państwo bardzo lubią i zresztą doskonale znają z anteny Eski Rock. I teraz właśnie ten zespół mam zamiar dla państwa zagrać. Zespół, który wziął na warsztat numer niejakiego zespołu Bananarama. Czy już państwo wiedzą, o jaki zespół mi chodzi? Royal Republic, teraz Westerok i Venus.

0: Słuchacie Eski Rock.
1: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w Esce Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
2: Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1940.

0: 2024 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
1: Reklama.

To The Outfield i Yellow w Esterok. Tym numerem prawie się z Państwem żegnam. Został mi jeszcze jeden, który już za momencik zabrzmi na naszej antenie. Chciałbym Państwu bardzo podziękować za dzisiejsze wspólne 4 godziny na antenie Eskirok. Już za chwileczkę moje miejsce zajmie Michał Prokopowicz, ale ja tu jeszcze dzisiaj wracam po 21, żeby poprowadzić dla Państwa Drogę 66, czyli mój autorski program o amerykańskiej muzyce. Będzie ciekawie, także proszę koniecznie tu zostać i być z nami przez cały czas. Na koniec życzę Państwu przepięknego i magicznego długiego weekendu. Łukasz Szczeciłowski, do usłyszenia, a ode mnie na Papa Queen A Kind of Magic.

0: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
1: Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no, dajcie spokój, ja nie o tym.
0: To był dobry rok. Już we wtorek po 21:00 w SC Rock.
1: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jaro Sobierajewicz.
0: Reklama.

0: To jest SK Rock.
1: Hubert Papaj odwołany, kolejne dymisje po aferze z pieniędzmi dla powodzian. W raporcie Chorwacji ogromny pożar w kurorcie wśród ewakuowanych Polacy. 800 tysięcy stanowisk pracy może wkrótce zniknąć, a wszystko na rzecz AI.
2: SK Rock. Raport.
1: 17.01, Anna Kruszyńska, zapraszam. Czystki po aferze z pieniędzmi dla powodzian. Są kolejne dymisje. Odwołano prezesa Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Tak zdecydował Zarząd Województwa Dolnośląskiego. A szczegóły zna Błażej Stachewicz.
3: Posadę stracił nie tylko prezes KAR Hubert Papaj. Powołano też nową radę nadzorczą, mówi Marek Nowakowski, rzecznik marszałka Dolnośląskiego.
4: Będzie skupiać osoby o doświadczeniu prawniczym oraz związanym z nadzorem właścicielskim. Pracami zarządu kierować będzie doktor habilitowany Marek Leśniak, powołany na funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej.
3: To niezbędna decyzja, dodaje posłanka Zofia Czernow. Teraz priorytetem powinien być audyt.
5: To pozwoli zmierzać do wyjaśnienia, a nie do budowania atmosfery spraw kryminalnych.
3: Sprawę badają CBA i prokuratura. Chodzi o nadużycia w dystrybucji pomocy dla powodzian.
1: 4,5 miliona złotych trafiło do trzech podmiotów z jednej okolicy, choć nie ucierpiały one w powodzi. Są one według medialnych doniesień powiązane z odwołaną już wiceprezes Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego.
2: To jest raport.
1: 36 osób rannych, ponad 1000 ewakuowanych, wśród nich Polacy. Chorwacka Dalmacja walczy z pożarami. Ogień dotarł do popularnego turystycznego kurortu Omisz. Wcześniej strawił Las Sosnowy, a następnie szybko przeniósł się na domy. Strażacy walczą z żywiołem od kilkunastu godzin. Sytuacja na miejscu była dramatyczna. Relacjonuje nam pan Przemysław, który jest już w drodze do Polski.
6: Ogień był bardzo blisko, ale najgorsze było to, że wyjeżdżając ze Staniczy, już ewakuując się ze swoimi rzeczami, swoim samochodem, korki były tak olbrzymie, że ogień po prostu nas doganiał. Ja tylko w lusterku widziałem, jak płomienie po prostu są za mną.
1: Do tego, jak słyszymy, sama akcja ewakuacyjna była chaotyczna.
6: Staliśmy mnóstwo czasu, żeby w ogóle się uwolnić w stronę Omisza i tam są takie skały i pamiętam ten widok, pewnie zapamiętam go na długo, że jak ogień już wydostawał się z tej góry, to na tych skałach było widać jego odbicie. No niesamowity widok. Po prostu te góry się rozjaśniły na czerwono momentalnie.
1: Polskie MSZ nie ma informacji, by w pożarach w Chorwacji poszkodowani zostali obywatele Polski, a kraj zmaga się obecnie z falą upałów. Temperatury przekraczają 40 stopni. Na niebie polskie F-35, na ziemi Abramsy, a na wodzie polskie i sojusznicze jednostki. To tylko część uzbrojenia, które będzie można jutro zobaczyć w Warszawie na defiladzie z okazji Święta Wojska Polskiego.
7: 300 jednostek sprzętu, zarówno ten sprzęt, który będzie widoczny tutaj w Warszawie, na Pomorzu, ale też wspaniała i chyba zawsze najbardziej emocjonująca część, przelot statków powietrznych, zarówno samolotów, jak i śmigłowców, bezzałogowców.
1: Mówił wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: 800 tysięcy stanowisk pracy może wkrótce zniknąć na rzecz sztucznej inteligencji. To dane z raportu NASK i Międzynarodowej Organizacji Pracy. Szybko postępujący rozwój AI może powodować niepokój. Jednak zdaniem ekspertów na razie nie ma się jeszcze czego bać. O szczegółach Olek Ruszkowski.
8: Co trzeci Polak, w którego pracy stosuje się AI, czuje potrzebę przebranżowienia, ale technologia nie jest jeszcze na tyle dobra, by zastępować nią ludzi. Postęp jest jednak szybki. Już teraz 5 milionów Polaków ma w pracy styczność z AI, a blisko 800 tysięcy z nich jest na stanowiskach wysoce podatnych na sztuczną inteligencję.
9: Ta technologia ma duży potencjał zmieniania rynku pracy i warto mieć to na uwadze, planując swoje kariery, także pod kątem planowania samorozwoju zawodowego. Pod tym kątem trwanie w miejscu i nieposzerzanie swoich umiejętności zawodowych może stanowić rzeczywiście ryzyko dla pracowników.
8: Mówi Jakub Witczak, analityk z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Co piąty Polak boi się, że zastąpi go sztuczna inteligencja.
0: Pogoda.
1: Dziś pogodnie i ciepło, około 24 stopni na północnym wschodzie, w centrum do 26, a na wschodzie około 31. Chłodniej tylko w górach, tam około 22 stopni. Dla części województw zachodniopomorskiego, lubuskiego i dolnośląskiego są ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia przed upałem. Na tych terenach temperatura maksymalna dziś to od 28 do 31 stopni, a jutro od 32 do 35.

No i sami wybraliśmy pojawienie się na tegorocznym Poland Rock Festival, gdzie pojawiła się także formacja Mysłowic, grając 15, a właściwie 16 kompozycji. Oczywiście nie zabrakło także tej wyjątkowej kompozycji. Panowie zagrali ją jako 10, natomiast na koniec zagrali bis zainicjowany przez Jurka Owsiaka i zaśpiewali razem z publicznością, korzystając z gitary akustycznej, kompozycję Dla Ciebie. Było naprawdę bardzo intymnie i bardzo wyjątkowo w kontekście właśnie tego kontaktu ze słuchaczami. Podobnie także intymnie było w maju, kiedy w Meksyku pojawił się zespół YouTube, by nagrać klip do kompozycji Street of Dreams. W pewnym momencie burza i intensywne opady deszczu doprowadziły do awarii generatora, a miejscowa rodzina więc zaprosiła muzyków YouTube do swojego własnego mieszkania, umożliwiając kontynuowanie nagrywania tego teledysku na ich własnym balkonie. Polecamy a propos obrazka do Street of Dreams. To właśnie to nowe YouTube w Esce Rock.

0: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
1: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
0: Reklama.

Oj, długo muzycznie będziemy wspominać to, co wydarzyło się 16 lipca tego roku w Trójmieście, kiedy pan Lenny Kravitz się pojawił i był tym razem bardzo mocno wylewny, mam wrażenie. Ze sceny powiedział: witajcie na celebracji życia. Jak powiedział: muszę wam powiedzieć, tak bardzo się cieszę, że znów jestem w Polsce. Jak mówił te kilka dni temu, rozmawiałem na backstage'u z osobą z Polski i mówię: o co chodzi z tą Polską? O co chodzi? Jak mówi Lenny, energia tutaj od 89 roku, gdy po raz pierwszy pojawiłem się na scenie, była niewiarygodna. Jednocześnie przyznał w pięknych słowach, że zanim zabrał widzów w tę piękną, robiącą wrażenie jego podróż przez ten cały artystyczny dorobek, powiedział takie słowa: witam was, moja rodzino, moi przyjaciele, kocham was, szanuję was, żyjmy, powiedział na koniec Lenny Kravitz. To był piękny koncert a propos tego, co wydarzyło się 16 lipca i będziemy, drodzy państwo, jeszcze wracać wspomnieniami do tego, co właśnie się tam wydarzyło. A propos wspomnień... W końcu powiem...

czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj zaraz, bij.

0: Tak, tak. Rodzina mówiła do niego Grzegorz Ciechowski, ale on muzycznie na przykład występował także pod kobiecym pseudonimem Ewa Omernik. Szczególnie wtedy, kiedy pisał tekst na kultowy debiutancki album Justyny Steczkowskiej Dziewczyna Szamana. Jakie radio, taka dziewczyna szamana.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Napisali dokładnie tak, żeby przekonała się, że są rzeczy lepsze niż marudzenie, że ktoś zrobił sobie tatuaż.
3: A gdzie zrobiłeś?
4: Zrobiłem sobie na przedramieniu i na łydce.
3: A, i no napisałeś na przedramieniu kocham, a na łydce teściową.
4: Oczywiście, będę jeszcze na drugim przedramieniu pomyliłem się.
5: Jeżeli chodzi o te śmierdzące świństwa, to władze dzielnicy tłumaczą, że nie mają praktycznie żadnego pola do działania. To ze względu na brak jakichkolwiek przepisów w polskim prawie, które...
3: Ale bawi cię to, Michał? Ludzie nosy zatykają, a ciebie to bawi? Naprawdę?
2: Bawi, naprawdę? Że śmierci?
5: Ale poczekajcie, sprawa jest naprawdę poważna.
3: No właśnie, a ty się śmiejesz.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
6: SK Rock. Raport.
7: Anna Kruszyńska, zapraszam, a na początek najnowsze informacje naszego MSZ-u. 4 polskich obywateli zostało poszkodowanych w wyniku pożarów w Chorwacji, z czego jedna osoba przebywa na oddziale intensywnej terapii, a pozostałe opuściły już szpital, poinformował rzecznik MSZ Maciej Wewiór. Polski konsul zapewnia poszkodowanym wsparcie, w tym pomoc w uzyskaniu dokumentacji dla ubezpieczycieli, zniszczonych samochodów i organizację powrotu do kraju. Resort dyplomacji apeluje do podróżujących o śledzenie komunikatów oraz rejestrację w systemie Odyseusz.
6: To jest raport.
7: Tak, na stronę Instytutu Pileckiego. Zaatakowane zostały także witryny jego oddziałów w Berlinie i Augustowie. W nocy na stronach opublikowano materiały noszące znamiona rosyjskiej propagandy i dezinformacji. Treści wymierzone były w polską historię i wzmacniały narracje antyukraińskie, napisano w komunikacie.
6: SK Rock Sport.
7: Na początek piłkarska ekstraklasa, kolejka okrojona, ale emocji nie zabraknie. Na weekend zaplanowano tylko 7 z 9 meczów. Ma to związek z występami drużyn w rozgrywkach UEFA. Nie odbędą się mecze Jagiellonii Białystok z Pogonią Szczecin oraz Wisły Płock z broniącym tytułu Lechem. A na rozpoczęcie 4. kolejki dziś o 20:30 Legia Warszawa w derbach województwa mazowieckiego zmierzy się z Radomiakiem Radom. Jedynym zespołem z kompletem punktów jest Górnik Zabrze, ale ma ich 6 i zajmuje 3. miejsce w tabeli, ponieważ przełożył wcześniej jedno spotkanie. W niedzielę Zabrzanie podejmą Beniaminka, Wisłę Kraków. Ciekawie zapowiada się również jutrzejsze spotkanie w Łodzi, gdzie pozostające bez porażki gospodarze zmierzą się z Koroną. Oba zespoły dokonały latem solidnych transferów, a niedługo, 2 września, zmierzą się również w pierwszej rundzie Pucharu Polski. Polak na czele zespołu F1, Marcin Budkowski, objął stanowisko szefa zespołu Cadillac. To wybitny polski inżynier i menadżer. Karierę w Formule 1 rozpoczął w nieistniejącym już zespole Prost w 2001 roku. Później dołączył do Ferrari, a następnie w 2007 roku przeszedł do McLarena. W 2014 roku przeszedł do Międzynarodowej Federacji Samochodowej jako koordynator do spraw technicznych i sportowych.

No i udało się. Panowie z formacji Green Day ostatnio napisali: zawsze marzyliśmy o nakręceniu filmu Green Day i teraz to marzenie w końcu się spełni.

zaskoczeń przy okazji tego koncertu było, ale w końcu no, debiutuje się kinowo tylko raz. A panowie właśnie mają ten debiut za sobą. Czekamy na Nimrod także na ekranach polskich kin. A teraz już czas na The Pretty Reckless i panią Taylor Momsen.

0: Polska Rock Radar. Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
1: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
0: Reklama.

Jeszcze dzisiaj na pewno będziemy wracać do twórczości pani Kasi Nosowskiej, tym bardziej, że to dzisiaj poznaliśmy tytuł oraz datę premiery jej najnowszej solowej płyty, takiego małego podsumowania i celebracji 30 lat bycia na scenie. To nie koniec, jeśli chodzi o historię związaną z formacją Hey, to nie koniec także, jeśli chodzi o pana Michaela Stipe'a, bo pan lider formacji R.E.M. właśnie wraca. I to wraca ze swoją solową płytą, natomiast my przypominamy to, dlaczego pokochaliśmy twórczość i wielki talent pana Michaela Stipe'a, który jest także dzisiaj wielkim drogowskazem dla genialnego producenta Andrew Watta.

0: Niektórzy stawiają na jednak to kino bardziej fabularne, jak formacja Green Day, w kontekście ich premiery filmu Nimrod. Natomiast Linkin Park stawia na film dokumentalny, film Unshatter, który już 30 września na ekranach kin na całym świecie. Może kinowo także będzie w ostatnim dzisiejszym raporcie. To już za kilka chwil.
1: Autopromocja. Festiwalowe lato z Eską Rock. Sierpień, męskie granie. Wrocław, Kraków i Warszawa. Rokowizna Festiwal. Gdańsk, Poznań, Kraków. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja.
2: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
3: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
2: Reklama.

0: Oficjalny komunikat MSZ. Polacy wśród poszkodowanych w Chorwacji. W poniedziałek zapłacimy mniej w raporcie maksymalne ceny paliw. Jutro święto Wojska Polskiego i Parada Morska na Zatoce Gdańskiej.
1: SK Rock. Raport.
0: 18.02, Anna Kruszyńska, zapraszam. Polacy poszkodowani w pożarach w Chorwacji. Ucierpiały 4 osoby, jedna przebywa na Ojomie. Informacje przekazało nasze Ministerstwo Spraw Zagranicznych. W Dalmacji walka z żywiołem trwa już blisko doby. Ze szczegółami nasz reporter Michał Skolimowski. Co wiadomo o stanie naszych obywateli?
2: 3 osoby opuściły już szpital, jedna cały czas przebywa pod opieką lekarzy na oddziale intensywnej terapii. MSZ nie zdradza, w jakich okolicznościach ucierpieli Polacy. Rzecznik resortu Maciej Wewiór zaznacza jednak, że wszyscy poszkodowani mogą liczyć na wsparcie konsulatu.
3: W uzyskaniu dokumentacji dla ubezpieczycieli zniszczonych samochodów i w organizowaniu powrotu do kraju.
2: Z regionu objętego pożarami ewakuowano ponad 1000 osób, w tym wielu turystów z Polski. Cała akcja była dramatyczna, relacjonuje pan Przemysław, który z rodziną był kilka kilometrów od kurortu Omisz.
4: Korki były tak olbrzymie, że ogień po prostu nas doganiał. Ja tylko w lusterku widziałem, jak płomienie po prostu są za mną.
2: MSZ apeluje do podróżujących o śledzenie komunikatów i rejestrację w systemie Odyseusz.
1: To jest raport.
0: Jest po pierwszym zabiegu, przed nim kolejna, a potem długa rehabilitacja. 17-latkiem z Zabrza, którego oblano benzyną i podpalono, zajmują się lekarze z Wielkopolskiego Oddziału Leczenia Oparzeń u Dzieci w Ostrowie Wielkopolskim. Chłopak trafił tu 9 sierpnia.
5: W stanie średnim, rozległe oparzenie, obejmujące głównie tylne partie ciała. Jest w tej chwili poddawany zabiegom. Dziś był pierwszy z planowanych zabiegów operacyjnych. Jest to początek dopiero leczenia, początek długiej drogi. Trudno przewidzieć w tej chwili dokładnie co do tego, jak to będzie przebiegało.
0: Mówi Adam Stang, rzecznik szpitala w Ostrowie, który dodaje, że dziś trudno o konkretne rokowania.
5: Na szczęście jest chłopak przytomny, nie wymaga leczenia intensywnego, natomiast jest to bardzo odległe oparzenie na wczesnym etapie leczenia i trudno w tej chwili tu jakieś takie dokładne rokowania podejmować.
0: A w związku z podpaleniem nastolatka zarzut usiłowania zabójstwa usłyszało 3 mężczyzn. Sąd zastosował wobec nich tymczasowy areszt. Na stacjach nie zabraknie paliwa w związku ze wznowieniem pakietu CPN, zapewnia minister energii. Taniej będzie od poniedziałku przez 2 tygodnie. Rząd przyznaje, że ze względu na dynamiczną sytuację na Bliskim Wschodzie nie da się obecnie określić, czy program zostanie wydłużony. O tym Mateusz Chłystun. Ile zatem zapłacimy za paliwo po weekendzie?
6: Według rządowych zapowiedzi maksymalne ceny benzyny 95 mają wynosić 6,41, a oleju napędowego 7,37. To możliwe dzięki obniżeniu stawki VAT na paliwa do 8%. Marża nakładana przez dystrybutorów również ma być stała i wynosić nie więcej niż 30 groszy.
7: Codziennie będziemy zwracali się do 5 największych hurtowników o podanie cen hurtowych. Będziemy wyliczali cenę maksymalną.
6: Tłumaczył minister energii Miłosz Motyka. Na straży tych cen, jak usłyszeliśmy, ma stać Krajowa Administracja Skarbowa. Rząd zapewnia, że będą to najniższe ceny w Europie i nie wyklucza w związku z tym tak zwanej turystyki paliwowej, ale mimo tego ryzyka paliwa ma nie zabraknąć.
7: Mamy odpowiednie kontrakty i też nie ma planów uruchamiania rezerw strategicznych.
6: Mówił minister energii. Program CPN ma kosztować państwo 500 000 000 zł.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: 9 kilometrów okrętów na Zatoce Gdańskiej. Jutro na akwenie odbędzie się wyjątkowa parada morska z udziałem okrętów Marynarki Wojennej i sił sojuszniczych. Na miejscu jest Iwo Pastuszka.
8: Jestem właśnie na skwerze Kościuszki w Gdyni, skąd będzie można najlepiej i zobaczyć paradę morską. W specjalnym szyku przypłyną tędy okręty różnych klas, korwety, fregaty, niszczyciele min, a także jednostki hydrograficzne i ratownicze. Nad skwerem odbędzie się również przelot lotnictwa morskiego, w tym specjalnego samolotu Saab 340, wykorzystywanego do monitorowania przestrzeni powietrznej.
9: Oprócz marynarki wojennej będą uczestniczyli też marynarze Szwecji, Litwy i Estonii. To jest też takie dosyć znamienne, dlatego że pokazujemy też tą siłę w sojuszach.
8: Mówi Paweł Bejda, wiceminister Obrony Narodowej. Z kolei z okazji stulecia Gdyni świętowanie obejmie również Park Centralny, który od godziny 14 do północy zamieni się w park pełen atrakcji.
1: Pogoda.
0: Piątek pogodny i ciepły, temperatura od 25 do 27 stopni na północy, około 26 w centrum do 31 na południowym zachodzie. Przed nami pogodna noc z temperaturą od 12 do 14 stopni na wschodzie i w centrum do 16 na zachodzie. A od jutra upalnie, temperatura do 32 stopni w centrum i na południu, a na zachodzie nawet 35 stopni.
1: SK Rock Radar.
10: A w tej godzinie naszego spotkania w Radarze zagramy nowe, mocno przebojowe Royal Blood. Powiemy o filmowych zapowiedziach muzyków zespołu Weezer oraz o nowym pomyśle pana Josha Homiego z formacji Queens of the Stone Age. A jest bardzo wesoło.
1: SK
10: Ale zanim to wszystko, czas na Michaela Jacksona na tych rockowych sterydach. To za sprawą Fall Out Boy, pana Johnego Mayera, to ich Beat It. I to właśnie tak witamy się w ten piękny nasz piątkowy radar. Michał Prokopowicz, kłaniam się i zapraszam.

To zespół, który powoli daje sobie na luz. Ograniczył, jak wiemy, trasę pomarańczową w tym roku do zaledwie 11 koncertów. Także niewiele więcej koncertów będzie w 2027. W całym panowie chcą zagrać 20 do 25 koncertów. To tak w kontekście jeszcze powrotu do zdrowia pana Kazika Staszewskiego i najnowszych informacji od zespołu Kult. A propos wielkich powrotów, to przed nami duet, który dosyć mocno nas elektryzował w ostatnich latach. To duet, który nazywa się Royal Blood. Pamiętam do dzisiaj ten ich pamiętny koncert na Openerze, kiedy panowie występowali w namiocie i tak dobrze publiczność się bawiła, no, że z podłogi, która była z desek, nic, dosłownie nic nie zostało. Teraz wracają i coś czuję, że te koncerty, które będą planowane pewnie także w Polsce, mogą spowodować, że nie jedna podłoga nie wytrzyma. Panowie wracają i przedstawią płytę, która nazywać się będzie Dead Company. To już 13 listopada na sklepowych półkach. Panowie mówią, że to jest absolutny powrót do rdzenia Royal Blood. Mówią, że materiał jest bezkompromisowy, jest surowy, jest naładowany rockową energią, a jednocześnie podkreślają, że po wrzuceniu silnika Royal Blood na luz parę lat temu zaczęli teraz wchodzić na wyższe obroty i na tej płycie, jak mówią, gramy szybciej i mocniej niż kiedykolwiek. I do właściwie dzisiaj myślałem, że to są tylko przechwałki a propos zbliżających się 10 premierowych kompozycji, ale po wysłuchaniu tego pierwszego singla ja jestem kupiony, zakochany, no i czekam na więcej a propos tego dzisiejszego singla 10 over 10. Panie i panowie, premierowo na antenie Eski Rock to nowy Royal Blood. Trzymajcie się mocno.

Dzisiaj dużo mówiliśmy już o tych filmowych zapowiedziach, czy to od zespołu Linkin Park, czy od zespołu Green Day. Ale to nie jest jedyny zespół, który właśnie zapowiedział swoje nowe filmowe dzieło. Także gitarzysta Brian Bell, którego świetnie znamy jako muzyka formacji Weezer, zapowiedział także ich nowe filmowe dzieło, które ma pojawić się w przyszłym roku. Co prawda powiedział, że już nakręcili, chociaż nie powinien, jak mówi, o tym mówić, ale tak, film jest gotowy, będzie niesamowity. Zobaczycie go w 2027 roku. Zresztą lider tejże formacji, pan Rivers, mówił, że przez ostatnie kilka tygodni byli zajęci kręceniem filmu o Weezerze w Los Angeles i przyznam państwu szczerze, że nie wiem, czy to będzie film dokumentalny, czy to będzie film fabularny, skoro pojawiły się też takie plotki póki co, że jednym z bohaterów tego filmu ma być sam Keanu Reeves, który miałby zagrać czarny charakter. Uzbrajamy się w cierpliwość, czekając na więcej informacji w kontekście tych nowych, także filmowych zapowiedzi od zespołu.

0: osobiste. W sobotę od 7.00 w ESC Rock.
1: Konrad Olszewski, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w ESC Rock. W każdą niedzielę po 21.00.
2: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
0: Reklama.

Myślę, że z panem Jonem Bon Jovim to by nie wyszło. Natomiast Josh Homme z formacji Queens of the Stone Age ma bardzo wyjątkowy humor, dosyć czarny i dosyć groteskowy. Dlatego postanowił uruchomić specjalną serię, gdzie w mediach społecznościowych zaprasza swoich przyjaciół i muzyków do Bass Pro Shops. To jest taka seria sklepów w Stanach Zjednoczonych, która ma asortyment z cyklu wędkarskiego, myśliwskiego i kempingowego. I tam jest naprawdę dużo śmiechu. W pewnym momencie widać, jak Dave Grohl próbuje kupić wodoodporny głośnik, podczas gdy Homme przymierza kapelusz z aligatora i histerycznie się śmieje. Tam jest naprawdę dużo śmiechu i dużo takiego zabawnego humoru, gdzie Josh Homme pyta Grohla, czy kiedykolwiek próbował mleka żółwia, na co Dave Grohl odpowiada nie, bo sutki były za małe. Naprawdę kupa śmiechu, polecam bardzo serdecznie. Jeśli państwo jeszcze nie widzieliście tej serii lidera formacji Queens of the Stone Age, to polecamy nie tylko tę wersję drugą z panem Dave'em Grohlem, ale także tę pierwszą, od której wszystko się zaczęło. No i trzymamy kciuki za zdecydowanie więcej takiego zabawnego kontentu. To Make It With Two i Queens of the Stone Age w SC Rock.

0: To był jeden z lepszych debiutów, jeśli chodzi o muzykę lat 90. To Stone Temple Pilots ze swojego debiutu z płyty Core. No i fenomenalna dyspozycja pana Scotta Weilanda. Do tego stopnia fenomenalna, że w końcu ta kompozycja dotarła do drugiego miejsca na liście Billboardu. I to był najwyższy wynik w historii zespołu Stone Temple Pilots.
1: Autopromocja. Melina S-Rock.
2: Rafał Sumowski.
3: Ja nigdy nie przestałem wierzyć w to, że ja potrafię być śmieszny. Jezu, że mnie zmarnował tym ludziom wieczoru, że wiesz, no jednak, nie wiem, zapłacili za nianie, zapłacili pieniądze za bilet. Czy ja jestem w ogóle tego warty? Nabrałem z czasem doświadczenia, ale na początku ja byłem przestraszony tą odpowiedzialnością, że mogę komuś zepsuć wieczór.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
2: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21.
4: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
1: Reklama. Eska Rock Radar. Radar.
0: A w tej godzinie naszego spotkania w Radarze sprawdzimy, czym dzisiaj zaskoczyła nas Kasia Nosowska. Powiemy także, co dzieje się ze składem Slipknota. Ale zanim to wszystko, czas pochylić się nad tymi dźwiękami od mety. Michał Prykopowicz, kłaniam się i zapraszam do 21:00. To Unforgiven.

a propos tych dzieł filmowych, to co wydarzy się w kwietniu 2028 roku będzie swego rodzaju zwieńczeniem tej filmowej historii zespołu The Beatles. Przypominam, że powstają 4 filmy o tym zespole i to filmy spod ręki pana sama Mendesa. No podobno już teraz to wszystko brzmi i wygląda naprawdę fenomenalnie, więc tylko czekać, uzbrajać się w cierpliwość, no i uzbrajać się do tego kwietnia 2028, kiedy na sklepowych półkach pojawi się pewnie także nie tylko na ekranach kin ten wyjątkowy film, a właściwie te 4 filmy. Jak już jesteśmy przy wyliczeniach, to drodzy Państwo, Billy Morrison, którego możecie kojarzyć jako gitarzystę formacji The Cult, albo chociażby gitarzystę pana Billego Idola, ten nie zwalnia tempa, zaprosił do swojego solowego projektu pana Dextera Hollanda z formacji The Offspring. No i panowie wspólnie wykonali tę kompozycję. To Never Gonna Change z gościnnymi występami pana Dextera. No i zachwycającymi dźwiękami od pana Billego Morrisona. Ta płyta zbliża się wielkimi krokami.

Myślałem jednak, że te plany wydawnicze pani Kasi Nosowskiej będą w większym jakimś odstępie czasowym. Natomiast cieszy fakt, że dzisiaj poznaliśmy szczegóły jej najnowszej płyty. Płyty Nigredo, która będzie miała swoją premierę 23 października. Swoją drogą dzisiaj nie tylko ujawniono tytuł tego wydawnictwa, ale także wystartował oficjalny pre-order. Warto wspomnieć o tym, że dzisiaj poznaliśmy kolejne 4 kompozycje. Sedno, 9 na 10, Słowa i Milczę, Patrzę. No i to jest kolejne tak naprawdę 4 kompozycje, które dołączają do wcześniejszych 4, bo łącznie ma być 12 premierowych utworów stworzonych wspólnie z 4 producentami nierozerwalnie związanymi z różnymi etapami artystycznymi drogi Nosowskiej, czyli z Pawłem Krawczykiem, z Michałem Foksem Królem, z Andrzejem Smolikiem i Marcinem Macukiem. No i to oni odpowiadają tak naprawdę za to, że ta płyta, mimo tego, że ma aż 4 producentów, jest bardzo spójna. No i to jest też płyta, która no, będzie odkrywana jeszcze przed nami stopniowo. Sama Kasia Nosowska, zapytana o ten tytuł, mówi, że Nigredo to tak naprawdę szukała tego jednego słowa, które najlepiej zepnie wszystkie treści i z całej masy mówi, że to właśnie ten tytuł. Jak mówi, właśnie to przyniosło koniec poszukiwań. Jest poważne, dostojne, dokładnie tak jak odważne stąpienie do najciemniejszego miejsca w sobie, po to, by spotkać się z tym, co wyparte, przestraszające, czy bolesne, wstydliwe, a także zakłamane. I o tym wszystkim, drodzy Państwo, będzie na najnowszej płycie Kasi Nosowskiej. To właśnie z niej.

0: przyznam szczerze, że dzisiaj ze świecą szukać drugiego takiego zespołu jak Def Leppard, który mam wrażenie, że jest w życiowej formie. Panowie dogadują się jak mało kiedy. Tworzą kompozycję dosłownie w kilkadziesiąt minut, rozumieją się bez słów. I pełno szacunku jest także w tych wypowiedziach. Phil Collins, czyli gitarzysta tejże formacji, ostatnio zapowiadając nową płytę Def Leppard na przyszły rok, powiedział, że każdy wkłada serce w te piosenki, a my po prostu nie możemy się doczekać nowego rozdania, jeśli chodzi o ten glam rockowy zespół sprzed lat, który także, jak widać i słychać, jeszcze ma sporo do powiedzenia.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Ma bardzo piękne, ogromne, jak na oczywiście i 20, ma 17-calowe felgi, ma czarne wykończenia i w ogóle wygląda bardzo żarliwie i sportowo, więc jak wsiadam się se wrym, wrym, a pod maską 1-0.
1: Łukasz Bąk.
3: Jak pokazano ten projekt, to wiadomo, że on nigdy nie będzie produkcyjnym projektem, natomiast wiele z rozwiązań, które się znalazły w tym prototypie, trafiło później do Citroenów AX, BX, CX, do Wizy.
1: W każdą sobotę drifterzy Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! To wy drifterzy!
5: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
6: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa oferująca narzędzia do garażu i warsztatu.
1: Autopromocja. Reklama.
7: Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w ESC Rock. W każdą niedzielę po 21.00.
8: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
9: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
1: Reklama.

przyznam szczerze, że sam nie wiem, co mam sądzić na temat tego, co dzieje się wokół formacji Slipknot. Jeszcze w lipcu, pod koniec ubiegłego miesiąca, dostaliśmy informację o tym, że z zespołem pożegnał się Sid Wilson, wokalista, DJ, muzyk związany z tym zespołem. Pamiętamy słowa Jima Roota, czyli gitarzysty Slipknota, który mówił, żeby nie wierzyć we wszystko, co się czyta i żeby przemyśleć i wziąć głęboki oddech. A teraz dostaliśmy informację o tym, że pan Wilson pojawił się jako gospodarz inauguracyjnego World Scratch Invitation i co ważne, tam miał, trzymając mikrofon, przedstawić się jako numer zero ze światowej sławy zespołu Slipknot. Więc pytanie, gdzie jest pan Sid Wilson i czy nadal jest w zespole Slipknot? Myślę, że to są bardzo zasadne pytania co do przyszłości tego zespołu.

0: Dzisiaj wielu po latach uważa, że to właśnie ta kompozycja była swego rodzaju bramą do nowego rozdziału w karierze muzyków Alter Bridge, pomagając im też odciąć się od pewnych kontrowersji i zmęczenia materiału po rozpadzie grupy Creed. To był bardzo ważny moment, w końcu panowie także doczłapali się do drugiej pozycji na liście Billboardu, a to naprawdę bardzo wyjątkowe wyróżnienie.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Krzysztof Gojć eksploruje stolicę z psem i ładuje się do fury za 1 000 000 złotych. Tak resetuje się przed rozwodem. Słuchajcie, przysięgam, że się przyglądam i ja naprawdę mam nadzieję, że ten pies nie miał liftingu.
3: A propos liftingu, coraz szczuplejsza Katie Price pręży stuningowane ciało na Ibizie. I ja wykryłem, że tutaj jest błąd. Powinno być na odwrót. Pręży ciało w stuningowanej Ibizie. Z nami też jak zawsze elektryzujący Michał Pokrągowski. Michale, czego się możemy po tobie dzisiaj spodziewać?
4: Smrodu w Warszawie, do którego nikt nie chce się przyznać.
3: Ale to twoja sprawka?
2: Ale Michał,
3: naprawdę?
2: Nie wierzę.
3: No nie wiem. Dzień dobry państwu.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
5: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00. Playlista osobista.
6: Każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
1: Playlista osobista. W poniedziałki po 21:00 w SC Rock.
6: Zapraszam, Michał Cieślik.
5: Reklama.
1: SK Rock Radar.
0: A w tej godzinie naszego spotkania w radarze sprawdzimy, jak brzmi nowy Artur Rojek oraz co otrzymali fani wczesnej twórczości samego Davida Bowiego. Ale zanim to wszystko, czas na krótką irlandzką wycieczkę. Za sprawą formacji YouTube. Michał Prokopowicz, kłaniam się, no i zapraszam do 21:00. To nadal nasz piątkowy radar.

do tych dzisiejszych nowości proponuję dołączyć także nowe dźwięki od pana Artura Rojka, czyli nowy singiel Mirafiori, który ma dzisiaj swoją premierę. To oczywiście mały tylko przedsmak tego, co dostaniemy już 18 września na sklepowych półkach, kiedy płyta Chciałbym urodzić się, żeby latałem się pojawi. Natomiast przed nami kompozycja, która ma być opowieścią o lecie, wolności, relacjach i potrzebie wyrwania się ze schematów. Sam Artur wspomina, że no ta kompozycja może kojarzyć się z Włochami, wakacjami i sentymentem. Natomiast pole interpretacji, jeśli chodzi o właśnie tę kompozycję, zostawia każdemu z nas. Panie i panowie, oto nowość od Artura Rojka, to jego dzisiejsze Mirafiori.

to One Way or Another. No i tutaj nie ma żadnych wątpliwości, że na film Nimrod zespołu Green Day trzeba będzie się wybrać. Dzisiaj lekko wspomniałem o tej premierze, o tym, co działo się także po premierze, kiedy panowie zagrali 16 kompozycji. Naprawdę bardzo unikatowy koncert, sięgając po kompozycje chociażby nie tylko ze swojego debiutu, ale także z demo. Natomiast ze sceny powiedzieli, niezależnie od tego, czy jesteście z nami od samego początku, który był dla nas inspiracją, czy też odnaleźliście nas gdzieś po drodze, ten film jest dla was. Nimrod jest wasz już od jutra. Idźcie do kin w całym kraju, wspomniał sam Billy Joe Armstrong w kontekście właśnie tego nowego dzieła. My czekamy na premierę oczywiście w naszym kraju, by poznać tę fabularną historię tego zespołu.

0: To nowe Foo Fighters z ich ostatniej płyty A Favorite Toy. Natomiast geneza tego utworu jest zupełnie inna. Nie powstawała wtedy, kiedy inne utwory w tym roku, tylko zespół przypomniał sobie o tym utworze w trakcie przygotowań do trasy koncertowej w Wielkiej Brytanii i to w 2024 roku, po czym niespodziewanie panowie po odświeżeniu zaprezentowali ten numer na żywo i po 2 latach w końcu trafił także na ten najnowszy krążek.
1: Autopromocja. Koszykówka, burgery, Wielki Kanion, Hollywood, Statua Wolności, NASCAR. Ale przede wszystkim muzyka. Jak Stany długie i szerokie. Wszędzie, od Nowego Jorku po Alaskę, znajdzie się ktoś, kto tworzy naprawdę ciekawe dźwięki. Zapraszam na pokład mojego Greyhounda. Zabiorę Was w wyjątkową muzyczną podróż. Droga 66 w SC Rock. Startujemy już dziś o 21:00. Łukasz Szczytłowski, zapraszam. Autopromocja.

Davim Jonesem. Warto o tym wspominać, dlatego że właśnie dzisiaj w internecie pojawiła się kompozycja Today, spokojna, melancholijna ballada, która przypomina nam tak naprawdę, jak wyglądała ta muzyczna rewolucja. Wtedy jeszcze nie Davida Bowiego. No i warto o tym wspomnieć, że 18 września na sklepowych półkach pojawi się wyjątkowy album David Bowie, The Shell Tell Me Recordings, który będzie właśnie posiadać te dźwięki sprzed wielu, wielu lat. A propos tych dźwięków sprzed lat, to Heroes i oczywiście David Bowie.

0: I tymi dźwiękami prosto z Ameryki kończymy nasze dzisiejsze piątkowe spotkanie w Radarze. Ale to nie koniec tych amerykańskich dźwięków, dlatego że Łukasz Szaciłowski przygotował dla Was zdecydowanie więcej takowych dźwięków. To już za kilka chwil. Michał Prokopowicz, bardzo dziękuję za dzisiaj. Polecam się także jutro po 14. No i z tego miejsca przyjemnego, ciepłego weekendu Wam życzę. Do usłyszenia, pa, pa.
1: Autopromocja. Festiwalowe lato z Eską Rock. Sierpień, męskie granie. Wrocław, Kraków i Warszawa. Rokowizna Festiwal. Gdańsk, Poznań, Kraków. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja. Droga 66 w Esce Rock. Esce Rock. Kawałki zza oceanu prezentuje Łukasz Szaciłowski.

0: Droga 66 w SC Rock.
1: The Mars Volta to amerykańska grupa muzyczna wykonująca szeroko pojętą muzykę rockową. Powstała w 2001 roku w El Paso w stanie Texas, a nazwa tego zespołu według jego członków wywodzi się z ich fascynacji science fiction, stąd część Mars, i filmami Federico Felliniego, który używa terminu Volta na zmieniające się sceny w filmie. W 2002 roku do zespołu Mars Volta dołączył John Frusciante, czyli gitarzysta grupy Red Hot Chili Peppers. I to on jest właśnie powodem, dla którego Mars Volta zagościła w dzisiejszej Drodze 66. Bo dziś, proszę Państwa, będziemy opowiadać o grupie Red Hot Chili Peppers bez grania muzyki Red Hot Chili Peppers. Łukasz Szczeciłowski, kłaniam się nisko i zapraszam do 22. Droga 66 w SC Rock. Ostatni album, który John Frusciante nagrał z grupą The Mars Volta, nosił tytuł The Bedlam in Goliath i został wydany w 2008 roku. No i z tego albumu gramy dzisiaj numery Mars Volty. Na otwarcie dzisiejszej Drogi 66 był numer Goliath, a kolejny, który jest przed nami, nosi tytuł Cavalettas.

0: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
1: Napisałeś dokładnie tak, żeby przekonała się, że są rzeczy lepsze niż marudzenie, że ktoś zrobił sobie tatuaż.
2: A gdzie zrobiłeś?
3: Zrobiłem sobie na przedramieniu i na łydce.
2: A, i no napisałeś na przedramieniu kocham, a na łydce teściową.
3: Oczywiście, będę jeszcze na drugim przedramieniu pomyliłem się.
4: Jeżeli chodzi o te śmierdzące świństwa, to władze dzielnicy tłumaczą, że nie mają praktycznie żadnego pola do działania. To ze względu na brak jakichkolwiek przepisów w polskim prawie, które...
2: Ale bawi cię to, Michał? Ludzie nosy zatykają, a ciebie to bawi? Naprawdę?
1: Bawi, naprawdę? Że śmierci?
4: Ale poczekajcie, sprawa jest naprawdę poważna.
2: No właśnie, a ty się śmiejesz.
0: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Droga 66 w S-Rock.
5: Down the Drain, Live in Phoenix. To Chicken Food w S-Rock. Chicken Food, czyli amerykańska supergrupa rockowa, powstała w 2008 roku. Grupa składa się z samego Hagara na wokalu, basisty Michaela Anthony'ego, gitarzysty Joe Satrianiego i perkusisty Chada Smitha, który to na co dzień jest etatowym perkusistą Red Hot Chili Peppers. Bo Red Hot Chili Peppers to dzisiejszy wspólny mianownik muzyki, którą dla Państwa przygotowałem. Co prawda nie będzie nic związanego z Antonym Kiddisem, ponieważ Antony Kiddis jest bardzo lojalny wobec swojego zespołu i w zasadzie poza Red Hot Chili Peppers nic innego nie robi. Co prawda występował w kilku pojedynczych utworach innych artystów gościnnie, ale nigdy nie był to na tyle duży projekt, żeby można go potraktować jako taką jakąś większą całość. Dlatego Antony Kiddis w dzisiejszym programie się nie pojawi, natomiast pojawi się kolejny utwór grupy Chicken Food, w której to na bębnach, przypominam, gra Chad Smith. Grupa wydała dwa albumy studyjne, jeden album live i jedną kompilację. I właśnie z tej kompilacji dzisiaj gramy. Kompilacja wydana w 2017 roku, zatytułowana po prostu Best plus Live. Ja postanowiłem wziąć tę część live pod lupę, ponieważ tam dzieją się naprawdę bardzo ciekawe rzeczy. Przed nami numer zatytułowany Future in the Past.
6: The song's called The Future's in the Past. It means a lot. It means a lot of things. But it's mainly about learning from your mistakes. Oh, Lord, I've made a few, Joe. How about you? Not tonight. You played perfect. Oh, help us out. It's really easy.

Na początku dzisiejszego programu wysłuchaliśmy dwóch utworów grupy The Mars Volta, w której udzielał się John Frusciante. Później były dwa numery grupy Chicken Food, w którym to udzielał się Chad Smith, a to, czego wysłuchali Państwo przed chwilką, to utwór zatytułowany A Plea z płyty zatytułowanej Honora, czyli pierwszej w historii solowej płyty basisty grupy Red Hot Chili Peppers, czyli Flea. Ta płyta pojawiła się 27 marca tego roku, także jest to bardzo świeży materiał, a przy okazji jest niesłychanie ciekawy, bo na tym materiale, oprócz tego, że Flea gra rzecz jasna na basie, to usłyszeć go jeszcze możemy w roli melorecytującego wokalisty oraz gościa, który obsługuje trąbkę. Jeśli chodzi o te melorecytacje, no to ich przykład mieliśmy w utworze, którego wysłuchaliśmy. Natomiast jeśli chodzi o obsługę trąbki, no to zarówno w utworze A Plea, którego wysłuchaliśmy, jak i w utworze, który jest jeszcze przed nami, jest za nią odpowiedzialny właśnie Flea. Zanim jednak zagramy sobie ostatni utwór dzisiejszego wieczoru, to przypomnę, że Droga 66 jest w każdy piątek od 21:00, tak samo będzie za tydzień. Wszystkie odcinki Drogi 66 znajdą Państwo oczywiście na skrok.pl w zakładce podcasty, a jeżeli mają Państwo ochotę się ze mną skontaktować, śmiało proszę pisać na adres droga66@skrok.pl. No a na koniec, proszę Państwa, jeszcze jeden numer z płyty Honora. Artysty, który występuje pod pseudonimem Flea, czyli Pchła. I na co dzień jest basistą Red Hot Chili Peppers. Numer, którym żegnam się dzisiaj z Państwem, nosi tytuł Frailed. Ja nazywam się Łukasz Szczeciłowski. Dziękuję za wspólnie spędzoną godzinę w Drodze 66 i zapraszam na kolejną już za tydzień.

0: Tylko amerykańska muza. Droga 66 w SC Rock. Autopromocja. Porachunki osobiste. SC Rock.
1: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
2: W każdą sobotę o 7:00
1: w SC Rock.
0: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w SC Rock.
1: Konrad Olszewski, zapraszam. Autopromocja.